przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam z sobą jak teraz. To są tacy ludzie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polska poderwała myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Poprawia się sytuacja na rzece Bóbr po masowym śnięciu ryb. Nowa funkcja w mObywatelu. Dorota Werdecka, dzień dobry. Wojskowe lotnictwo podrywało się nad ranem w powietrze w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Operacja już się zakończyła, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Ukraina przekazała, że zaatakowany został m.in. Kijów. Rosja wysłała na ukraińską stolicę drony i rakiety balistyczne. Trafiony został budynek mieszkalny w historycznej dzielnicy Padł. Ludzie zostali uwięzieni na piętrach od 7 do 9. Alarm powietrzny ogłoszono w nocy w niemal całej Ukrainie. Śledczy czekają na możliwość przesłuchania 65-latka zatrzymanego wczoraj rano na obrzeżach Kielc na zalesionym terenie. To mąż kobiety, którą w piątek znaleziono martwą w domu w Borkowie pod Kielcami. Mężczyzna był prawdopodobnie ostatnią osobą, która widziała 64-latkę przed jej śmiercią. Tuż po zatrzymaniu trafił do szpitala. Na przesłuchanie nie pozwalał jego stan zdrowia, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas ze świętokrzyskiej policji.
2: Był wymęczony ukrywaniem się od piątku, stąd karetka pogotowia na miejscu zdarzenia.
1: Według wstępnych ustaleń do śmierci kobiety mogła przyczynić się inna osoba. W najbliższych dniach ma się odbyć sekcja zwłok 64-latki. Sytuacja na rzece Bóbr stabilizuje się podczas kolejnych wizji terenowych. Nie stwierdzono śniętych ryb na kontrolowanym odcinku rzeki, poinformował Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Nadal obowiązuje zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od Korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. Mówi Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody dolnośląskiego.
3: Ten zakaz obejmuje zarówno wchodzenie do wody, w tym kąpiele, pojenie zwierząt, amatorski gospodarczy połów ryb oraz korzystanie z wód do celów gospodarczych. Nie wolno też używać jednostek pływających na tym odcinku.
1: W rzece Bóbr doszło do masowego śnięcia ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika w Pilchowicach w związku z remontem zapory. Resort rolnictwa ma dziś przedstawić wstępny bilans strat w ogrodnictwie po ostatnich załamaniach pogody. Przymrozki, ulewy, a ostatnio afrykańskie upały zdziesiątkowały zbiory. Mocno ucierpiały m.in. porzeczki.
4: Czarna porzeczka, największe straty w historii. Sok z czarnej porzeczki, polską specjalnością, na pewno będzie droższy. Zbiory, które będziemy uzyskiwać, będą o kilkadziesiąt procent niższe.
1: Mówią ogrodnicy z Lubelszczyzny. Uszkodzony nagrobek ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego na cmentarzu rakowickim w Krakowie skradziono płaskorzeźbę przedstawiającą literata. Według ustaleń policji to jeden z kilkunastu pomników uszkodzonych w ostatnim czasie na najstarszej zabytkowej krakowskiej nekropolii. Jest już nowa funkcjonalność w aplikacji mObywatel. Każdy kierowca może sprawdzić tam ubezpieczenie samochodu. Chodzi o OC, które jest obowiązkowe, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
5: Każdego samochodu, nie tylko waszego samochodu, czy podczas stłuczki, czy samochodu z wypożyczalni, czy pożyczonego od znajomych, ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, więc jeżeli korzystamy z auta, musimy być pewni, że auto jest ubezpieczone.
1: By sprawdzić ważność OC w mObywatel, wystarczy wpisać numer rejestracyjny samochodu, numer VIN lub numer polisy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najwięcej chmur i przelotny deszcz na zachodzie, w pozostałych regionach sporo słońca. Na termometrach od 19 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce do 22 na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Śląsku.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: No i co, zerkamy sobie na nasz radiowy zegar, jest po 6:00, więc startujemy z nowym tygodniem i otwieramy poniedziałkowy program.
9: No, powiem szczerze, że ciężko się wstawało po weekendzie, ale robimy szybką mobilizację.
8: Bartek Skrajnowski.
9: Patryk Jaramierski.
8: Cześć, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to zaglądamy sobie w poniedziałkowy kalendarz, a tam imieniny świętują Dominik, Dominika oraz Łucja, więc ślemy głośne pozdrowienia.
1: A co do świąt nietypowych, mamy Światowy Dzień Pocałunku oraz Dzień Radcy Prawnego.
0: No z tym pocałunkiem to całkiem przyjemny start tygodnia, no gorzej z tym radcą, no bo to już brzmi poważnie.
1: No lepiej zostańmy przy tym pierwszym temacie.
2: Reklama. Od ponad 15 lat Zakład Pogrzebowy Credo służy Państwu pomocą w tych jakże smutnych chwilach. Zapraszamy do Zakładu Pogrzebowego Credo przy ulicy Okrzej 89. Telefon 664 121 828.
3: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku. Boku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
2: Po reklamie.
4: Radio Wrocław.
2: Po polsku.

0: WPP na 101 i 4 FM.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: Ogłoszenie płatne.
1: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Koziróg Leśny, w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
0: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
2: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
3: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy Twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
2: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
3: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
2: To co, chodzimy do gry?
3: Pewnie! Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
4: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
3: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
4: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
3: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
5: Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506 794 420 lub 544 121 657. Twoje meble zaczynają się u nas.
6: Wszystkim słuchaczom Radia Włocławek życzę wspaniałych, słonecznych wakacji i udanego, bezpiecznego wypoczynku. Joanna Borowiak, poseł na Sejm.
0: Po reklamie.
7: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: No i proszę bardzo, czas symbolicznych drobniaków dla dzieciaków to już chyba historia.
1: Dokładnie tak, bo z najnowszych badań wynika, że aż 37% rodziców daje dzieciom ponad 300 zł miesięcznie.
0: Co ciekawe, najszczodrzejsi są rodzice z mniejszych miast, bo tam aż 47% przekazuje taką kwotę, podczas gdy w metropoliach no króluje przedział od 101 do 200 zł.
1: A jak dostają te pieniądze? No tradycyjna gotówka odchodzi od lamusa na rzecz szybkich przelewów na telefon, które wybiera już 26% rodziców.
0: No dzieciaki najczęściej wydają to na wyjścia ze znajomymi i słodycze, chociaż ponad 2/3 rodziców przyznaje, że dzieciaki proszą o kasę tylko dlatego, że koledzy też tak robią.
1: Presja rówieśnicza to jednak silna sprawa.
2: Reklama. Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
3: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
4: Kobiety zmieniają świat, a tego lata zmieniamy go w Dworku pod Aniołem. Letni Sylwester? Oczywiście! 25 lipca, godzina 19. Zaczynamy wielką zabawę. Barmańskie show, fotobudka, wyśmienite menu, słodki stół i szampan o północy. Dworek pod Aniołem. Miejsce, gdzie dzieją się rzeczy niezwykłe. Cyprianka 14B. Rezerwacje 660-472-225. Pozwól, by lato stało się wyjątkowe.
2: Po reklamie.
5: Radio Włocławek.
2: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Autobus wjechał w przejście podziemne w Warszawie, 6 osób rannych. Na niższe ceny paliw na razie nie ma co liczyć. Neymar ogłasza koniec kariery w reprezentacji po porażce z Norwegią. Dorota Wertycka. 6 osób rannych, kilka samochodów staranowanych. To bilans wypadku autobusu ZTM linii 186 w Warszawie. Wieczorem autobus wjechał w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim. Wiadomo, że zanim się to stało, uszkodził tramwaj. Potem uderzył dachem w strop przejścia i staranował kolejny samochód, mówi Robert Dziubak z Warszawskiej Straży Pożarnej.
2: I razem z tym samochodem, że tak powiem, wpadł przejście podziemne, które jest pod estakadą tutaj Alei Jerozolimskiej koło Dworca Zachodniego.
1: Dwie osoby ranne trafiły do szpitala, pozostałe mają lekkie obrażenia. W autobusie doszło prawdopodobnie do awarii układu hamulcowego oraz kierowniczego. Został już wyciągnięty z przejścia podziemnego. Nie ma co liczyć na niższe ceny paliw w najbliższym czasie. Po zniesieniu rządowego pakietu CPN za benzynę 95 trzeba zapłacić już niemal 7 zł. Dodatkowo mamy wakacje, a w czas urlopów sprzyja podwyżkom, bo wyjazdów jest więcej i każdy chce zarobić, mówi Urszula Cieślak, analityczka rynku paliw z BM Reflex.
3: Sezon wakacyjny to jest ten moment, kiedy ceny benzyny zwyczajowo są na wyższych poziomach. Konsumpcja benzyn w tym okresie osiąga swoje maksymalne poziomy i to też globalnie przekłada się na ceny paliw na rynku światowym.
1: A teraz to właśnie ceny ropy na rynkach światowych i kurs złotego wobec dolara decydują o cenach paliw. Szef MON-u odtajnia informacje dotyczące wojskowego wsparcia przekazanego przez Polskę Ukrainie w latach 2002-2026. Władysław Kośniak-Kamysz poinformował, że zrobi to w uzgodnieniu z premierem. A to reakcja na wpis lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka o tym, że rząd miał przekazać Ukrainie wiosną tego roku w tajemnicy przed Sejmem drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. Co najmniej 7 osób zginęło, 24 zostały ranne w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku z powietrza na Kijów. Już przed północą czasu miejscowego w stolicy Ukrainy było słychać potężne eksplozje. Nad ranem w związku z rosyjskimi atakami podrywały się polskie wojskowe myśliwce. Ta operacja już się zakończyła. Atak na Ukrainę trwał do godzin porannych. Uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków, w tym mieszkalnych. Ewakuacja 10 tysięcy osób na południu Francji to z powodu pożaru w departamencie Pireneje Wschodnie. Decyzja o ewakuacji takiej liczby ludzi, dwa razy większej niż początkowo zakładano, zapadła wieczorem, gdy ogień objął około 2000 hektarów. Upał, susza i silny wiatr sprawiły, że pożar szybko się rozprzestrzeniał. Do walki z nim wysłano około 700 strażaków oraz samoloty i śmigłowce gaśnicze. A w tym samym departamencie oraz 15 innych na południu i zachodzie Francji ogłoszono pomarańczowy alert pogodowy z powodu prawie 40-stopniowych upałów. Neymar ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Brazylii. Decyzja związana jest z porażką z Norwegią 1-2 w 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Najlepszy brazylijski piłkarz dekady był w ostatnich latach nękany kontuzjami. Poprowadził Brazylię do pierwszego w historii złotego medalu olimpijskiego na igrzyskach w Rio de Janeiro w 2016 roku.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najwięcej deszczu dziś na północnym zachodzie i na zachodzie. W pozostałych regionach może się przejaśniać, ale w ciągu dnia chmur będzie przybywać właśnie z zachodu na wschód. Na termometrach od 16 do 19 stopni na północy i północnym zachodzie. W pozostałych regionach od 20 do maksymalnie 23 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Norwegia i Anglia zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Norwegia niespodziewanie pokonała Brazylię 2-1, a Anglia wygrała po dramatycznym meczu z Meksykiem 3-2. Zacznę od tego pierwszego meczu, bo Brazylia stworzyła sobie kilka dogodnych sytuacji. Już w 14 minucie mogła prowadzić, ale Bruno Guimarães nie wykorzystał rzutu karnego. Mecz rozstrzygnął się w końcówce dzięki kapitalnej formie Erlinga Haalanda, który najpierw strzelił główką w 79 minucie, a potem zza pola karnego w 90. Nie mogę w to do końca uwierzyć. Marzyłem o grze Mistrzostwach Świata z Norwegią, o wprowadzeniu ich na ten turniej, ale nigdy nie spodziewałem się wygranej z Brazylią. To wszystko wręcz nierealne. Brakuje mi słów. Trudno opisać to, co czuję, to, co robię. Czasami już muszę uszczypnąć się w ramię, żeby sobie uświadomić, że to nie jest sen. Brazylia tuż przed końcowym gwizdkiem strzeliła jeszcze gola, bo Neymar wykorzystał rzut karny. Jeszcze więcej działo się w meczu Meksyku z Anglią. Pod koniec pierwszej połowy Jude Bellingham w ciągu 120 sekund strzelił 2 gole, ale chwilę później Julian Quiñones przywrócił Meksykowi nadzieję. Po zmianie stron w 54 minucie czerwoną kartkę zobaczył Jarrell Kwanza, ale osłabieni Anglicy chwilę później powiększyli prowadzenie, bo Harry Kane

0: Naomi Osaką 2-6 i 6-7. Dublet kolarzy UAE Team Emirates na drugim etapie Tour de France wygrał Meksykanin Isaac Del Toro, a obok niego na wzgórzu Montjuic w Barcelonie finiszował Słoweniec Tadej Pogacar, który dzięki temu awansował w generalce na drugie miejsce. Traci 6 sekund do Duńczyka Jonasa Vingegaarda. Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari wygrał wyścig Formuły 1 Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone. To jego 9 zwycięstwo w karierze. Drugi był George Russell z Mercedesa, a trzeci Lewis Hamilton z Ferrari. Lider cyklu Włoch Andrea Kimi Antonelli Nelly miał problemy techniczne i był 16.
1: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też? Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Wakacje trwają. Przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
1: Po reklamie.
3: No to jest parę minut po godzinie 7:00. Zerkamy sobie na sytuację we Włocławku i tutaj okolicach. Lipiec, no, zdecydowanie nas tym razem nie rozpieszcza, bo na termometrach w tym momencie zaledwie 14 stopni.
4: No, zdecydowanie kurtki mogą się przydać, ale w ciągu dnia ma się trochę rozkręcić. Synoptycy mówią, że dobijemy do 21 kresek, więc dramatu nie będzie.

0: Poranek po polsku na 101,4 FM.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: No to słuchajcie, ze Szwecji docierają do nas bardzo specyficzne urlopowe newsy. No na jednej z popularnych wysp władze oficjalnie proszą turystów, no żeby zamiast pod prysznicem, no myli się, uwaga, bezpośrednio w Bałtyku.
1: Co? Przecież woda w Bałtyku ma czasami temperaturę lodowatego kompotu. A o co chodzi w tym?
0: No mają gigantyczne deficyty wody, więc hotelom obniżają ciśnienie w kranach, a urlopowiczom, no rozdają specjalne ekologiczne mydło, no które super ponoć pieni się w słonej wodzie. No jedno takie mycie to ponoć 90 litrów wody w kieszeni.
1: No dobra, oszczędność oszczędnością, ale kąpiel w Bałtyku z mydłem? No przecież po wyjściu z tej wody człowiek będzie bardziej oblepiony i słony niż śledź w beczce. No współczuję tym, którzy jadą tam na romantyczny weekend.
2: Reklama. Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
3: Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka – to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10, 54 413 70 10, 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
3: Czas

0: Włocławek, Kruszyńska 27.
1: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zebrała się na początku wakacji oraz włocławski fajans ponownie promuje region na międzynarodowej arenie. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego to organ o charakterze doradczym, powołany w celu realizacji zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Zajmuje się m.in. oceną zagrożeń czy opiniowaniem pracy służb. Komisja zebrała się na początku wakacji, mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski.
3: Sprawy bezpieczeństwa nie mają tutaj swoich granic i staramy się w tym temacie współdziałać. Posiedzenie to sprawozdanie kilku instytucji, które zajmują się szeroko rozumianym bezpieczeństwem na naszym terenie. Za poprzedni rok prokuratury rejonowej, inspektoratów budowlanych dla miasta i dla powiatu włocławskiego, lekarza weterynarii, ale także w związku z czasem, w którym jesteśmy, rozpoczęciem wakacji, dyskusja na temat przygotowania naszych służb, naszych instytucji, naszych kąpielisk do sezonu letniego. Spotykamy się w szerokim gronie wielu instytucji i będziemy starali się jak najlepiej te tematy omówić, aby jak najlepiej do tego słonecznego, jak do dotychczas okresu być przygotowanym.
2: Z racji połączenia funkcji komitetowi współprzewodniczą włodarze obu jednostek, prezydent miasta Włocławek oraz starosta włocławski, mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
4: To kolejne spotkanie Komisji Bezpieczeństwa, która jest wspólna dla powiatu włocławskiego oraz miasta Włocławek. Tematem przewodnim jest oczywiście przygotowania służb naszych funkcjonujących na terenie tych dwóch jednostek samorządu terytorialnego do wakacji i do też czasu spędzonego przez mieszkańców naszych samorządów nad wodą, nad żywiołem, który jest wyjątkowo niebezpieczny. Stąd też wysłuchaliśmy informacji z Państwowej Straży Pożarnej i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Miejskiej, OSIR-u i tak dalej. Generalnie mamy przegląd sytuacji. Wiemy, że wszystkie służby są gotowe na ten wymagający czas.
2: Sprawozdania służb zostały przyjęte. Włocławski fajans po raz kolejny udowadnia, że lokalne rzemiosło może z powodzeniem promować region na międzynarodowej arenie. Tym razem charakterystyczna ceramika trafiła do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie przez kilka dni prezentowana była na specjalnej wystawie przygotowanej z myślą o europosłach i gościach z całej Europy. Ekspozycja pokazuje zarówno klasyczne, ręcznie malowane wyroby, z których Włocławek słynie od pokoleń, jak i współczesne projekty inspirowane tradycyjnym wzornictwem. Wśród prezentowanych prac znalazły się m.in. talerze, filiżanki, patery, lampy oraz dekoracje, które pokazują, że fajans z powodzeniem znajduje się również we współczesnych wnętrzach, mówi Kosma Złotowski, poseł do Parlamentu Europejskiego.
5: Fajans z Włocławka przez dekady był obecny w wielu polskich domach. Wzory, które całe pokolenia Polaków znają z domów swoich dziadków i rodziców, dziś możemy oglądać w nowych odsłonach. Dziękuję panu Tyberiuszowi Rajsowi, dzięki któremu dzisiaj tu jesteśmy. Jego pasja, zaangażowanie i talent to prawdziwy skarb Włocławka, o którym powinna usłyszeć cała Europa. I dzisiaj słyszy, a przede wszystkim widzi.
2: Wystawie towarzyszyły także pokazy ręcznego malowania ceramiki. Odwiedzający mogli nie tylko poznać historię włocławskiego fajansu, ale również spróbować własnych sił w tworzeniu charakterystycznych wzorów pod okiem artystek z Włocławka. Za organizację ekspozycji odpowiadał europoseł Kosma Złotowski we współpracy z Fabryką Fajansu Włocławek. To kolejna inicjatywa promująca jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta poza granicami Polski.
1: Słuchacie Pulsu Włocławka. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.
6: Pierwsza jesień bez depresji. Rdzawe liście znowu wirują z chmur. Ademi i Netflix.

0: Reklama. Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chotcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
3: Po reklamie Włocławek dla Was po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Do jutra ministerstwo ma czas na propozycję naprawienia sytuacji w ochronie zdrowia. Policja wyjaśnia przyczynę wypadku autobusu w Warszawie. Polacy inwestują głównie dla bezpieczeństwa finansowego. Dorota Wardycka. Do jutra szefowa resortu zdrowia i szef NFZ mają czas dany przez premiera na przedstawienie propozycji naprawienia systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o rozwiązanie problemu gigantycznych zarobków i niekontrolowanego czasu pracy. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Premier Donald Tusk mówi krótko.
3: Nie będę się wahał. Albo uwierzę im, ludziom, którzy przede mną odpowiadają, że są w stanie uporać się ze zjawiskiem saloników VIP, nieuprawnionych gigantycznych zarobków niedużej grupy lekarzy, no to też będę się z nimi żegnał.
2: Wicepremier Władysław Kosiniak jak Kamysz podkreśla z kolei, że zmiany są konieczne.
4: Nie mogą być takie zarobki i takie sytuacje, w których lekarz zarabiający 50 tysięcy złotych dostaje podwyżkę o 14%, a nauczycielka, urzędniczka zarabia 6 tysięcy i dostaje podwyżkę w sferze budżetowej o 3%.
2: Co na to wszystko lewica? Odnosi się do tego posłanka Anna Maria Żukowska.
5: Patologią tego systemu jest to, że lekarze prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Są firmami, nie są lekarzami.
2: Są lekarzami, nawet mając firmy. Tyle, że wtedy pracują na kontraktach.
1: Policja bada przyczyny poważnego wypadku, do którego doszło wieczorem w Warszawie. Autobus komunikacji miejskiej wjechał w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim. Wcześniej uszkodził tramwaj na skrzyżowaniu Grójeckiej i Bitwy Warszawskiej, a następnie pojechał w kierunku ronda Zesłańców Syberyjskich, taranując po drodze 10 samochodów. Co najmniej 6 osób zostało rannych, mówi Robert Dziubak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
6: 2 osoby zostały zabrane do szpitala. W sumie 18 zastępów, bo grupa techniczna, żeby wyciągnąć autobus z przejścia podziemnego.
1: Wiadomo, że kierowca był trzeźwy, nie był też pod wpływem narkotyków. Niewykluczone, że w autobusie doszło do awarii układu hamulcowego oraz kierowniczego. A dziś rano w Warszawie utrudnienia w kursowaniu pierwszej linii metra. Z ruchu wyłączone są stacje Wierzbno, Racławicka, Pole Mogotowskie, Politechnika i Centrum. Pociągi kursują w dwóch pętlach, Kabaty Wilanowska oraz od Młocin do Świętokrzyskiej. Z powodów technicznych ZTM wprowadził autobusową i tramwajową komunikację zastępczą. 14 osób zostało uratowanych przez międzynarodowe ekipy ratownicze po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Ostatnią żywą osobą, jaką zagranicznym ratownikom udało się wyciągnąć spod gruzów, jest około 40-letni dozorca centrum handlowego, który spędził pod zawalonym budynkiem prawie 8 dni. W wyniku podwójnego trzęsienia ziemi pod koniec czerwca w Wenezueli zginęły co najmniej 3342 osoby. Rannych jest prawie 16,5 tysiąca, a ponad 17 tysięcy ludzi straciło dach nad głową. W ciągu 3 miesięcy do Polski przyjadą dodatkowi amerykańscy żołnierze, donosi dziennik Gazeta Prawna. Według gazety otoczenie prezydenta i administracja USA rozmawiają o rotacyjnym systemie wojsk amerykańskich w Polsce oraz na temat stałej bazy wojskowej. Decyzja w tej ostatniej sprawie ma zapaść w ciągu od 6 miesięcy do roku. Blisko 3/4 Polaków inwestowało w ostatnim roku głównie dla bezpieczeństwa finansowego. Pieniądze inwestują przede wszystkim osoby w wieku od 35 do 44 lat. Tuż za nimi jest grupa do 54 lat, a na trzecim miejscu młodzi dorośli między 18 a 24 rokiem życia. Najchętniej inwestujemy w lokaty i konta oszczędnościowe, produkty emerytalne i kryptowaluty, którymi zainteresowanie maleje wraz z wiekiem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najwięcej deszczu dziś na zachodzie i północnym zachodzie. W ciągu dnia jednak chmury z zachodu będą się przesuwały na wschód. Na krańcach południowych możliwe dziś również burze, a na termometrach maksymalnie od 16 do 19 stopni na północy i północnym zachodzie, a w pozostałych regionach od 20 do 23 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Brazylia odpadła z Mistrzostw Świata już w 1/8 finału. Po zaciętym meczu przegrała niespodziewanie z Norwegią 1-2. Bohaterem meczu był Erling Haaland, który strzelił dla zwycięzców oba gole i dogonił w klasyfikacji strzelców Leo Messiego i Kylian Mbappé. Brazylia przegrała, bo zmarnowała sporo dogodnych sytuacji, w tym rzut karny już w pierwszym kwadransie meczu, mówi trener Carlo Ancelotti. To oczywiste, że jesteśmy głęboko zasmuceni. Uważam, że drużyna rozegrała o tej pory może niespektakularne, ale dobre Mistrzostwa Świata. Myślę też, że w tym meczu akurat zasłużyliśmy na wygraną. Kiedy nadchodzi taki moment, musisz pomyśleć o porażce jako o początku nowej przygody. Musimy dalej pracować, rozwijać się i szukać nowych pomysłów. W ćwierćfinale Norwegia zagra z Anglią, która po emocjonującym meczu wygrała z Meksykiem 3-2. A dziś wieczorem znakomicie zapadające się starcie Hiszpanii z Portugalią. Wiemy, jak trudny to będzie mecz, mówi trener Hiszpanii.

0: To spotkanie o 21:00, a o 2:00 w nocy Belgia zmierzy się z USA. Hubert Hurkacz przegrał z kontuzją i w 5. secie poddał mecz 4. rundy Wimbledonu. Nasz tenisista prowadził z Niemcem Janem Lenardem Struffem 2-0 w setach, ale potem zaczęły się problemy z mięśniami brzucha. Ostatecznie skarczował w 5. secie przy stanie 4-2 dla rywala. To oznacza, że w Londynie nie ma już polskich singlistów, bo w sobotę broniąca tytułu Iga Świątek przegrała z Aleksandrą i Alą z Filipin. Jeszcze niedawno prowadzili w tabeli, teraz mogą nie awansować do fazy play-off. Żużlowcy GKM Grudziądz przegrali z Press Toruń 35-54. Obrońcy tytułu dzięki wygranej są na prostej drodze do wygrania rundy zasadniczej. W drugim wczorajszym meczu Motor Lublin pewnie pokonał Stal Gorzów 57-32. Liderem po 11 kolejkach jest Sparta Wrocław.
1: Reklama.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
3: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabat aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
1: Po reklamie.
4: Jest parę minut po godzinie 8:00, no i przeglądamy sobie lokalne tematy i za chwilę powiem o strażakach z naszego regionu, którzy wzięli udział w dużej ogólnopolskiej akcji.
5: Dorzucimy też coś dla tych, którzy lubią o świcie spacerować po lasach wokół Jeziora Czarnego. Mamy bardzo ważne wieści dla grzybiarzy.
1: Poranek po polsku na 101,4 FM.

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kitty, haha, ale

0: No to teraz uwaga, ogromny szacunek dla naszych strażaków z Włocławka i całego powiatu, którzy wzięli udział w rekordowej ogólnopolskiej akcji Strażak na Szlaku.
1: Dokładnie, w pełnym, ważącym 20 kg umundurowaniu bojowym, w hełmach i z butlami na plecach zdobyli szczyt Śnieżnika, żeby promować dawstwo szpiku i wspierać fundację DKMS.
0: No, ekipy z OSP podsumowały to pięknymi słowami. Na co dzień gasimy pożary, no dzisiaj rozpaliliśmy nadzieję. No, co możemy powiedzieć? Wielkie brawa za ten wycisk w szczytnym celu.
2: Ogłoszenie płatne.
3: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Kozi Róg Leśny w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
2: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
4: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
2: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: No i przeglądamy sobie internet. No i proszę bardzo, jeżeli myśleliście, że na grzyby chodzi się dopiero jesienią, no to podwocławskie lasy mają dla was niespodziankę. Lipiec mocno zaskoczył grzybiarzy i w lasach mamy już spory wysypy kurek i borowików.
1: No a widziałem zdjęcie na socialach. Ludzie zbierają to już z całymi biadrami. Tylko pamiętajcie o jednej ważnej zasadzie. Najładniejsze sztuki znikają błyskawicznie, bo w słońcu grzyby szybko schną.
0: No kto pierwszy rano w lesie, ten ma najlepszy obiad.
1: Czyli tradycyjnie szukasz borowika, a o 5 rano w krzakach pod szpitalem spotykasz swojego sąsiada z 4 piętra.
2: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
3: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
4: Wszystkim słuchaczom Radia Włocławek życzę wspaniałych, słonecznych wakacji i udanego, bezpiecznego wypoczynku. Joanna Borowiak, poseł na Sejm.
2: Po reklamie.

0: No to mamy świetną wiadomość dla wszystkich kinomanów, no bo we Włocławku oficjalnie wracają wieczorne seanse pod gołym niebem, no i rusza kolejna edycja kina letniego.
1: Tylko uwaga na lokalizację, bo przez remonty przy Teatrze Impresaryjnym w tym roku ekipa przenosi się do ogrodu parafii ewangelicko-augsburskiej na Brzeską.
0: W lipcu czekają nas 3 darmowe piątki, start zawsze o 22:00. Na pierwszy ogień już w ten piątek idzie dramat Ścieżki Życia.
1: Szykuje się świetny wieczór, więc pakujcie koce i meldujcie się na miejscu.
2: Reklama.
3: Kobiety zmieniają świat, a tego lata zmieniamy go w Dworku pod Aniołem. Letni Sylwester? Oczywiście! 25 lipca, godzina 19. Zaczynamy wielką zabawę. Barmańskie show, fotobudka, wyśmienite menu, słodki stół i szampan o północy. Dworek pod Aniołem. Miejsce, gdzie dzieją się rzeczy niezwykłe. Cyprianka 14B. Rezerwacje 660-472-225. Pozwól, by lato stało się wyjątkowe.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Szef MON-u odtajni listę sprzętu przekazanego Ukrainie od początku wojny. Francuskie Pireneje wciąż walczą z ogromnym pożarem. Po kilkudniowej przerwie do Polski wracają upały. Dorota Wartycka. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz chce uciąć wszelkie spekulacje i dlatego po konsultacji z szefem rządu Donaldem Tuskiem zdecydował o odtajnieniu listy sprzętu przekazanego Ukrainie w ostatnich latach. Decyzja jest pokłosiem informacji rozpowszechnianych przez polityków opozycji o tym, że Polska miała oddać Ukrainie pociski przechwytujące do systemów Patriot. Więcej o tym Wawrzyniec-Zakrzewski.
2: O przekazaniu rakiet napisali w mediach społecznościowych m.in. były szef MON-u w rządzie PiS-u Mariusz Błaszczak i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Pierwszy stwierdził, że jeśli się to potwierdzi, to będzie to gigantyczny skandal. Drugi, że to jedyne pociski, którymi dysponuje Polska, zdolne zwalczać rosyjskie Iskandery. Na co Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział wspomnianą zapowiedzią ujawnienia donacji dla Ukrainy od 2022 roku, kiedy jeszcze u władzy był PiS. Poza tym wicepremier zaznaczył, że o każdej takiej decyzji informowany jest prezydent, obecnie Karol Nawrocki, a wcześniej Andrzej Duda. A biorąc pod uwagę wciąż trwającą wojnę za naszą wschodnią granicą, zlecił także kontrwywiadowi wojskowemu zbadanie tego, kto intencjonalnie dążył do ujawnienia tajemnic państwowych.
1: Do co najmniej 10 wzrosła liczba osób, które zginęły ostatniej nocy w wyniku zmasowanego ataku Rosji na Kijów i obwód kijowski. Ponad 60 osób zostało rannych, wśród nich kilkoro dzieci, między innymi 9-miesięczna dziewczynka. Pociski i drony uderzyły w budynki mieszkalne. W jednej z podkijowskich miejscowości zarządzono ewakuację, bo istnieje zagrożenie ponowną detonacją w pobliżu miejsca eksplozji. Pod gruzami wciąż uwięzieni są ludzie, trwają akcje ratownicze. Alarm dziś w nocy został ogłoszony niemal na całej Ukrainie. W Pirenejach we Francji wciąż trwa pożar. Objął już ponad 4,5 tysiąca hektarów lasów i zarośli. Ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie od sobotniego wieczoru. Przyczynia się do tego upał, susza i silne wiatry. Wczoraj wieczorem lokalne władze nakazały ewakuację 10 tysięcy osób, dwukrotnie więcej niż pierwotnie zakładano. Zaapelowały też do mieszkańców w mediach społecznościowych, by nie wracali do ewakuowanych wiosek, nawet po to, by zabrać rzeczy osobiste lub pójść do pracy, i nie korzystali z dróg znajdujących się w rejonie dotkniętym pożarem. Średnia cena wycieczek organizowanych przez biura podróży na początku sierpnia spadła o 31 zł, wynika z raportu Instytutu Badań Rynku Turystycznego. Najbardziej potaniały wyjazdy na hiszpańskie wybrzeże Costa del Sol i nieco mniejsze spadki widać w wyjazdach na Sardynię i do Portugalii. Ceny wzrosły za to na przykład w przypadku wycieczek do Egiptu o 48 zł. Po kilkudniowej przerwie do Polski wrócą upały. Termometry w niektórych częściach kraju znów pokażą około 30 stopni. Jak sobie z nimi poradzić?
3: Mgiełki chłodzące. Możemy się zaopatrzyć w butelki wody.
4: Jesteśmy mocno przygotowani i myślę sobie, że już takich upałów, jakie były, to nie będzie.
1: Na wysokie temperatury nawiedzą przede wszystkim południowo-zachodnią Polskę.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Anglia i Norwegia zmierzą się w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Reprezentacja Trzech Lwów po niezwykle zaciętym meczu wygrała z Meksykiem 3-2 dzięki dwóm trafieniom Juda Bellingama i jednym Harry'ego Kane'a. Współgospodarze do końca atakowali, bo od 55 minuty grali w przewadze, ale nie udało im się odwrócić losów spotkania. Pokazaliśmy siłę i charakter, mówi trener Anglików Thomas Tuchel. Czuję się prawie tak, jakbyśmy wygrali finał, ten ostatni moment, kiedy sędzia zbliża gwizdek do ust i już wierzy, że przetrwałeś te 40-50 minut gry w dziesiątkę na dużej wysokości przeciwko gospodarzom turnieju, przeciwko tak silnej, mocnej reprezentacji Meksyku. To jest moment czystej radości. O półfinał Anglia zagra z Norwegią, która niespodziewanie pokonała Brazylię 2-1. Po raz kolejny błysnął Erling Haaland, który strzelił dla swojej drużyny obie bramki. Meksyk i Kanada już poza turniejem, zatem został jeszcze jeden gospodarz. USA zagrają dziś z Belgią. Na razie głośniej niż o samym meczu jest o decyzji FIFA, która anulowała czerwoną kartkę dla Follarina Baloguna w poprzednim meczu, dzięki czemu czołowy amerykański piłkarz będzie mógł dziś zagrać, mówi trener Mauricio Pochettino. Kocham ten sport i wierzę w etykę oraz uczciwość. Myślę, że wszyscy przyjmujemy tę decyzję z zadowoleniem. Wszyscy zgadzamy się co do tego, że to była niesprawiedliwa czerwona kartka. Jest dokładnie na odwrót. Wszyscy potępiają decyzję FIFA, zwłaszcza, że w tej sprawie u szefa federacji osobiście interweniował Donald Trump. USA z Belgią zagrają o 2 w nocy, a o 21 hitowe starcie Hiszpanii z Portugalią. Meksykanin Isaac Del Toro wygrał drugi etap Tour de France, finiszujący w Barcelonie niemal równo ze swoim zespołowym kolegą i faworytem wyścigu Tadejem Pogaczarem. Liderem jest wciąż Duńczyk Jonas Vingegaard. Dziś trzeci etap z Hiszpanii do Le Anglais we Francji. Z powodu pożarów w Pirenejach etap odbędzie się bez kibiców na trasie. Broniący tytułu Mikołaj Marczyk zajął 10 miejsce w Rally di Roma Capitale, trzeciej rundzie samochodowych Mistrzostw Europy. Wygrał Włoch Roberto Dapra. Liderem klasyfikacji generalnej jest Finn Teemu Suninen, który był w tym rajdzie drugi. Marczyk jest 11.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś dość pochmurno, choć z przejaśnieniami w wielu regionach. Najwięcej deszczu spadnie na północy i na północnym zachodzie, a deszczowe chmury będą się przesuwały z zachodniej Polski na wschód. Na termometrach maksymalnie od 16 do 19 stopni na północy i północnym zachodzie, a w pozostałych regionach od 20 do 23 stopni.

0: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka – to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
1: Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506-794-420 lub 544-121-657. Twoje meble zaczynają się u nas.
2: Po reklamie.
3: Jest parę minut po godzinie 9, poniedziałek powoli się rozkręca, a my pilnujemy, żeby te pierwsze godziny w pracy minęły Wam jak najszybciej.
4: Selekcja letnich numerów zrobiona, więc po prostu słuchajcie uważnie.
2: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to włocławscy seniorzy, mamy dla was świetną propozycję na aktywne spędzenie czasu i to w samym centrum miasta.
1: Kawiarnia Obywatelska Śródmieście Cafe przy ulicy 3 Maja zaprasza na regularne spotkania w każdą środę o godzinie 10.30.
0: Będziecie tam trenować koordynację wzrokowo-ruchową, stymulować mózg i przy okazji wypić dobrą kawę w świetnym towarzystwie. No wstęp dla każdego, bez względu na formę.
2: Reklama. Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
3: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
2: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
3: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
4: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
5: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Choinek Wiktorowo.
6: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Przeglądamy sobie najnowsze statystyki. No i proszę bardzo, Główny Urząd Statystyczny wypluł dość mocny raport o tym, jak pracują Polacy. No, rządzą u nas głównie cztery zawody: kasjerzy, kierowcy ciężarówek, magazynierzy i nauczyciele podstawówek.
1: Ale prawdziwa bomba jest w medycynie. Średnia wieku lekarzy specjalistów u nas to już 56 lat. Do tego eksperci ostrzegają przed sztuczną inteligencją, która zaczyna powoli podbierać robotem księgowym czy analitykom danych.
0: No tak, AI rozwija się tak szybko, że za chwilę algorytm będzie robił za nas raporty i tabelki.
1: Ale słuchaj, skoro lekarze mają po 60, a roboty zabierają pracę za biurkiem, to ja się wcale nie dziwię, że tylu ludzi ucieka na te ciężarówki. Przynajmniej sztuczna inteligencja nie zaparkuje za ciebie tyłem pod magazynem w deszczu.
2: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 7010 54 413 7010 54 413 7010. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkanie firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
2: Po reklamie. Po polsku na 101.4 FM.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

0: pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności, pola przed burzową przechodziły w chaszcze ciepłe piwo z puszek warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez trawę.

przez osiedle jak przez trend. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. Jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

0: No to słuchajcie, potem jak nasi strażacy wycisnęli siódme poty w górach, no teraz pokazują niesamowitą solidarność na własnym podwórku i ruszają z kolejną wielką akcją pomocową.
1: Dokładnie tak. Mundurowi z Ocławka i okolicznych OSP, takich jak Smulnik, Dom Polski, Szpital Górny czy Skrzynki, włączyli się w ogólnopolski hełm wsparcia dla Bożenki, żony strażaka, która walczy z zaawansowanym nowotworem.
0: No charakterystyczny hełm krąży z rąk do rąk między jednostkami, przypominając o internetowej zbiórce na leczenie, rehabilitację i codzienne życie rodziny. No dlatego gorąco apelują, dorzućcie swoją piątkę, no bo ta strażacka rodzina bardzo potrzebuje naszego wsparcia.
2: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
3: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Paliwa drogie i na spadki ceny na razie nie ma co liczyć. Rolnicy liczą straty po gwałtownych zjawiskach pogodowych. Susza hydrologiczna postępuje, już ponad 60 alertów w całej Polsce. Dorota Wartecka. Kolejny tydzień wakacji nie zaczyna się od dobrych doniesień dla kierowców. Kto właśnie dziś ruszył w podróż samochodem, ma okazję się o tym przekonać. Niemal 7 zł płacimy za litr benzyny 95. Na niższe ceny paliw w najbliższym czasie nie ma co liczyć. Po tym jak rząd zniósł pakiet obniżający ceny paliw. Anna Kmiterek-Zabłocka.
2: Eksperci nie mają wątpliwości. Ceny paliw mogą rosnąć. Czy przekroczymy barierę 7 zł, to czas pokaże. Ale na to, że za benzynę zapłacimy mniej, raczej nie mamy co liczyć, mówi Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw.
3: Teraz tym czynnikiem, który już będzie decydował o zmianach cen paliw, już rynkowo, to będą notowania ceny ropy naftowej, paliw gotowych na rynku europejskim i kursu złotego wobec dolara.
2: Dodatkowo mamy też wakacje, a czas urlopów sprzyja podwyżkom, bo wyjazdów jest więcej i każdy chce zarobić.
3: Sezon wakacyjny to jest ten moment, kiedy ceny benzyny zwyczajowo są na wyższych poziomach. Konsumpcja benzyn w tym okresie osiąga swoje maksymalne poziomy i to też globalnie przekłada się na ceny paliw na rynku światowym.
1: Nawet 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki zarabiała spółka chirurgów, pisze o tym Wirtualna Polska. Według portalu spółka działająca na terenie kilku województw mogła wystawiać takie rachunki szpitalom. Lekarze wykonywali kilkuminutowe zabiegi, ale zdaniem NFZ-u sprawozdawali droższe procedury, pisze Wirtualna Polska. Jednym ze szpitali, który wszedł we współpracę ze spółką neurochirurgów, jest szpital w Mogilnie w województwie kujawsko-pomorskim. Sprawa została zgłoszona do prokuratury. W soboty lekarze wykonywali po kilkadziesiąt zabiegów trwających zgodnie z dokumentacją od 3 do 10 minut. Zdaniem NFZ-u w dokumentacji sprawozdawali czterokrotnie droższą procedurę, taką, której nie byliby w stanie wykonać w tak krótkim czasie. Tegoroczna pogoda daje w kość rolnikom. Najpierw upały, potem burze z gradem i już wiadomo, że z części upraw praktycznie nic nie będzie. Na Lubelszczyźnie grad zniszczył część zbóż, ale też warzywa, mówi pan Piotr, rolnik spod Puław.
4: Ziemniaki są wycięte, cebula, to jest sieczka zrobiona.
5: Pomidory, ogórki?
4: Ogórki to tak dla siebie, tam troszkę więcej, ale nic z tego nie będzie, bo jest po prostu sieczka.
1: Upały i burze zniszczyły też owoce, m.in. porzeczki i maliny. Tymczasem, jak podaje właśnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, susza hydrologiczna postępuje. Ostrzeżenia wydane przez IMGW obowiązują na terenie około połowy kraju, łącznie do ponad 60 alertów przed suszą hydrologiczną. Kolejne zostaną wydane w najbliższych dniach. W środę w Stołecznym Muzeum Sportu i Turystyki odbędzie się pierwszy pokaz najstarszej relacji filmowej z meczu piłkarskiej reprezentacji Polski. Chodzi o rozgrywki podczas Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku, gdzie biało-czerwoni ulegli Austrii 1-3. Relacja trwa około 30 minut i jest w oryginale komentowana przez niemieckiego speakera. Jej uzupełnieniem jest współczesne polskie tłumaczenie. Reprezentacja Polski była wtedy trenowana przez Niemca Kurta Otto. Najpierw pokonała Węgry, potem Wielką Brytanię, a w półfinale przegrała z Austrią.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Poniedziałek będzie przeważnie pochmurny, choć w wielu regionach ma się przejaśniać, a najwięcej deszczu spadnie na północy i północnym zachodzie, ale z zachodu właśnie chmury będą się przemieszczać wraz z deszczem na wschód. A na termometrach dziś maksymalnie od 16 do 19 stopni w północnej i północno-zachodniej Polsce, w pozostałych regionach od 20 do 23 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Ogłoszenie płatne.
5: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Koziorób Leśny, w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat Lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
7: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
8: Co robisz?
9: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
8: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
9: Serio? A co z serwisem?
8: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
9: Brzmi dobrze.
8: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
9: To mnie przekonałeś.
8: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
7: Po reklamie.
10: Jest parę minut po godzinie 10, no i kolejna godzina przedpołudnia przed nami.
11: Wskakujemy w nowości i zostawiamy Was z samymi dobrymi dźwiękami.

0: Jeżeli myśleliście, że we Włocławku jeździ się tylko samochodami, no to statystyki miejskich rowerów zaraz wyprowadzą was z tego błędu.
1: Dokładnie tak. System Wover ma już ponad rok i liczby robią ogromne wrażenie. Prawie 8,5 tysiąca użytkowników wypożyczyło te jednoślady ponad 48 tysięcy razy.
0: A dystans, jaki razem wykręciliście, to ponad 167 tysięcy kilometrów. To by wystarczyło, żeby ponad czterokrotnie okrążyć naszą planetę.
1: Najczęściej startujecie z Placu Wolności, ale w czołówce ulubionych stacji są też miejskie baseny i Ostrowska Pętla. Widać, że rower to nie tylko rekreacja.
0: Zwłaszcza teraz, w wakacje, kiedy można wygodnie podjechać na przykład nad Jezioro Czarne, gdzie tam odpalono też specjalną stację.
2: Reklama. Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
3: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Villaro. Włocławek, Kruszyńska 27.
4: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM. W końcu.

no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj za

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
3: Wszystkim słuchaczom Radia Włocławek życzę wspaniałych, słonecznych wakacji i udanego, bezpiecznego wypoczynku. Joanna Borowiak, poseł na Sejm.
0: Po reklamie WPP na 101,4 FM.

0: No i proszę bardzo, mamy świetne wieści ze świata sportu i to w wykonaniu najmłodszych.
1: Dokładnie tak. Młodzi szczypiorniści z klubu Zespołu Szkół Akademickich 1920 Wrocławek robią prawdziwą furorę w Szwecji na jednym z największych międzynarodowych turniejów piłki ręcznej.
0: Po pierwszym etapie rozgrywek aż trzy nasze drużyny wygrały swoje grupy, no i chłopcy z rocznika 2014 awansowali już do 1/8 finału, co oznacza, że są w elitarnej szesnastce całego turnieju.
1: Ale dziewczyny absolutnie nie zostają w tyle. Zawodniczki z roczników 2012 i 2013 wygrały swoje zmagania grupowe, odprawiając z kwitkiem rywalki ze Szwecji, Danii czy Norwegii. O kolejne zwycięstwa walczą też dziewczyny z rocznika 2011.
0: Teraz zaczynają się decydujące mecze pucharowe, więc presja rośnie, ale my jesteśmy pewni, że nasi zawodnicy dadzą z siebie wszystko.
2: Reklama.
3: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
4: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
4: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: To co, chodzimy do gry?
4: Pewnie! Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
2: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: po polsku.
1: Zostałem Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rośnie bilans ofiar rosyjskich ataków na Ukrainę. Wimbledon już bez Polaków, wszyscy odpadli z turnieju. Chiny znów podbijają kosmos, chińska sonda dotarła do meteorytu. Dorota Wartecka. Co najmniej 12 osób zginęło w obwodzie kijowskim i samym Kijowie. Rannych jest kilkadziesiąt. To najnowszy bilans po nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. Rosja wysłała w jej stronę 68 rakiet i 351 dronów bojowych. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
2: Akcja ratunkowa wciąż trwa. Według władz pod gruzami uwięzionych jest wielu ludzi. Pierwsze potężne eksplozje było słychać w Kijowie przed północą. W wyniku ataku, który trwał do godzin porannych, uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków, w tym dziewięciopiętrowy blok mieszkalny.
3: Ja na prawo.
2: Szef kijowskiej obwodowej administracji wojskowej Mykoła Kałasznyk poinformował, że w miejscowości Wyszneve w obwodzie kijowskim istnieje zagrożenie ponowną detonacją. W pobliżu miejsca pierwszych eksplozji przeprowadzana jest ewakuacja mieszkańców.
1: Szczyt NATO w Ankarze będzie mieć bardzo duże znaczenie. Tak o rozpoczynającym się jutro w Turcji szczycie mówi Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej i z Sejmowej Komisji Obrony. Wśród tematów poszerzenie potencjału przemysłów obronnych państw NATO oraz zagrożenie ze strony Rosji. Według Amerykanów Rosjanie mogą zaatakować naszą infrastrukturę krytyczną, przypomina posłanka.
4: Stany Zjednoczone, wszystko na to wskazuje, jednak wracają do tego głównego nurtu. Wiceszefowa NATO w rozmowie ze mną powiedziała, że w zasadzie deklaracja jest już przygotowana, że jest przeświadczenie o potrzebie jedności i ofensywności NATO.
1: W szczycie w Ankarze weźmie udział prezydent USA. Zaproszenie otrzymał także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Drugi tydzień wielkoszlemowego Wimbledonu już bez polskich singlistów. W weekend najpierw odpadła jego Świątek, po niej Hubert Hurkacz, który miał ogromnego pecha, bo przede wszystkim przegrał z kontuzją. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
5: Hubert Hurkacz wygrał z Niemcem Janem Lenardem Struffem dwa pierwsze sety i wydawało się, że pewnie zmierza do ćwierćfinału. Niestety w czwartej partii nabawił się kontuzji mięśni brzucha, a w piątym secie przegrał z bólem i poddał mecz. Szkoda Polaka, bo grał świetny turniej. Nie można tego powiedzieć o Idze Świątek, obrończyni tytułu. Odpadła już w trzeciej rundzie. Obniżka formy ma kilka przyczyn, uważa trener Tomasz Iwański.
6: Na pewno to jest presja oczekiwań własnych, na pewno to jest presja oczekiwań środowiskowych, na pewno to jest rozpoznanie gry, na pewno to są pewne niuanse, które nie są w grze IGI dopracowane.
5: W turnieju kobiet mamy więcej niespodzianek, bo odpadły także dwie najwyżej rozstawione tenisistki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina.
1: Pokonała miliard kilometrów i dotarła do asteroidy Kamolea. Chińska sonda kosmiczna Tianwen-2 po podróży trwającej 400 dni rozpoczęła badania asteroidy i szykuje się do pobrania próbek, podają chińskie media państwowe. Według części naukowców to ciało niebieskie jest fragmentem Księżyca wyrzuconym w przestrzeń po uderzeniu meteorytu. Próbki skalne mają dotrzeć na Ziemię w kapsule powrotnej pod koniec przyszłego roku.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Deszczowych chmur możemy się dziś spodziewać przede wszystkim na północy i na północnym zachodzie, ale w ciągu dnia deszcz pojawi się również we wschodnich regionach, a na południu możliwe burze. Na termometrach od 16 do 19 stopni na północy i północnym zachodzie, w pozostałych regionach od 20 do 23 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Reklama. Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506 794 420 lub 544 121 657. Twoje meble zaczynają się u nas.
10: kobiety zmieniają świat. A tego lata zmieniamy go w Dworku pod Aniołem. Letni Sylwester? Oczywiście! 25 lipca, godzina 19. Zaczynamy wielką zabawę. Barmańskie show, fotobudka, wyśmienite menu, słodki stół i szampan o północy. Dworek pod Aniołem. Miejsce, gdzie dzieją się rzeczy niezwykłe. Cyprianka 14B. Rezerwacje 660-472-225. Pozwól, by lato to stało się wyjątkowe.
11: Po reklamie.
12: No to witamy we wtorek, jest po szóstej, no i odpalamy kolejną dawkę letnich brzmień na ten poranek.
13: Tak jest, drugi dzień tygodnia, czas zacząć.
12: Bartek Skrajnowski.
13: Patryk Jaremierski.
12: Cześć, dzień dobry.
13: Dzień dobry.

0: No i zaglądamy sobie w kalendarz. Imieniny świętują dzisiaj Benedykt oraz Oddo, więc lecą głośne pozdrowienia w region.
1: A w sekcji świąt nietypowych absolutny hit, czyli Światowy Dzień, uwaga, czekolady.
0: No i to rozumiem. Od dzisiaj oficjalnie odchudzanie zostaje zawieszone na kołku.
1: No, odchudzanie chyba zawsze zostaje zawieszone na kołku, ale to akurat standard.
2: Reklama. Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
3: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
4: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
2: Po reklamie.
5: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
2: Wakacje trwają. Przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
0: Po reklamie. WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Niebawem przesłuchanie kierowcy autobusu po wypadku w Warszawie. Komentarze po doniesieniach o sprzęcie przekazanym Ukrainie. Wimbledon już bez Polaków. Miriam Lipińska. Za godzinę powinno rozpocząć się przesłuchanie kierowcy autobusu, który miał wczoraj wypadek w Warszawie. Pojazd zderzył się z tramwajem i kontynuując jazdę uszkodził kilkanaście samochodów, a ostatecznie wjechał do przejścia podziemnego przy rondzie Zesłańców Syberyjskich i dopiero tam się zatrzymał. Poszkodowanych zostało 6 osób, w tym dziecko. 2 trafiły do szpitala. Kierowca autobusu nie odniósł poważnych obrażeń. Śledczy cały czas ustalają, co było przyczyną wypadku. Jedna z hipotez mówi o awarii układu hamulcowego. Mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji.
2: Na razie tylko i wyłącznie bazujemy na tym, co przekazał nam kierowca po samym zdarzeniu drogowym, jeżeli chodzi o usterkę układu hamulcowego.
1: Kierowca był trzeźwy, w jego organizmie nie wykryto też śladu substancji odurzających. Rząd pokaże wojskowe wsparcie, jakie przekazał Ukrainie. Zdecydował o tym szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w reakcji na doniesienia Krzysztofa Bosaka z Konfederacji i Mariusza Błaszczaka z PiSu, którzy twierdzą, że rząd przekazał Ukrainie wiosną tego roku drogi i trudno dostępny sprzęt. Po wybuchu wojny na Ukrainie ówczesny minister obrony Mariusz Błaszczak chwalił się przekazywaniem sprzętu wojskowego do Kijowa. Dziś oskarża polski rząd o osłabianie naszego potencjału obronnego. To absurd, mówi szef MSZ Radosław Sikorski.
3: Politycy PiSu ścigali się na proukraińskość. Dzisiaj ścigają się na antyukraińskość. Kierowanie się tylko emocjami jest geopolityką gówniarstwa. Dopóki Ukraina dzielnie się broni, zadaje straty Rosji, Rosja nie jest w stanie przeprowadzić generalnej ofensywy na zachód.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz, informując o odtajnieniu listy wsparcia dla Ukrainy, zaznaczył, że wszystkie takie decyzje są koordynowane w ramach NATO. Teraz sport. Drugi tydzień wielkoszlemowego Wimbledonu już bez polskich singlistów. W weekend najpierw odpadła Iga Świątek, a po niej Hubert Hurkacz, który miał ogromnego pecha, bo przede wszystkim przegrał z kontuzją. Michał Waszkiewicz.
4: Hubert Hurkacz wygrał z Niemcem Janem Lenardem Struffem 2 pierwsze sety i wydawało się, że pewnie zmierza do ćwierćfinału. Niestety w czwartej partii nabawił się kontuzji mięśni brzucha, a w piątym secie przegrał z bólem i poddał mecz. Szkoda Polaka, bo grał świetny turniej. Nie można tego powiedzieć o Idze Świątek. Obrończyni tytułu odpadła już w trzeciej rundzie. Obniżka formy ma kilka przyczyn, uważa trener Tomasz Iwański.
5: Na pewno to jest presja oczekiwań własnych, na pewno to jest presja oczekiwań środowiskowych, na pewno to jest rozpoznanie gry. Na pewno to są pewne niuanse, które nie są w grze IGI dopracowane. I konglomerat tych rzeczy tworzy sytuację trudną dla niej psychologicznie.
4: W turnieju kobiet mamy więcej niespodzianek, bo odpadły także 2 najwyżej rozstawione tenisistki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina.
1: I na koniec zmieniamy temat. Warszawskie Zoo szuka imienia dla nowonarodzonej samiczki jednego z najmniejszych jeleni świata, Pudu Południowego. Imię wybiorą internauci. Propozycje można zgłaszać do niedzieli. Warunek jest jeden. Imię musi zaczynać się na literę S, bo właśnie imiona na tę literę dostają w tym roku wszystkie zwierzęta urodzone w warszawskim zoo.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Deszcz dziś tylko na zachodzie kraju i tam najwięcej chmur. W pozostałych regionach przeważnie słonecznie, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni w Wielkopolsce i na Pomorzu przez 21 na Dolnym Śląsku do 22 na Mazowszu i Lubelszczyźnie i 23 na Podkarpaciu.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
7: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup 2 produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Villaro. Włocławek, Kruszyńska 27.
0: Po reklamie.
8: Jesteśmy już po 12. Dzisiaj, moi drodzy, oczywiście będziemy mówić o tym, co dzieje się w naszym regionie w tym tygodniu, bo wydarzeń całkiem sporo. Do tego po 13 będzie do wygrania duża pizza z jednej z włocławskich i nie tylko włocławskich pizzerii. Więcej szczegółów po 13. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć. Duża pizza z jednej z włocławskich i nie tylko włocławskich pizzerii. Więcej szczegółów po 13. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć.
9: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Włocławskie Zakłady Chemiczne Azoty. No Anwil po prostu świętują 60-lecie. Od 60 lat mocno związane są z życiem mieszkańców Włocławka i regionu i z tej okazji władze Anwilu proszą o to, aby podzielić się swoimi wspomnieniami z azotów, z zakładowych uroczystości, pracy, życia rodzinnego związanego z azotami, czy też może z zakładowych wycieczek. Fundacja Anwil rozpoczęła akcję Oddaj zdjęcie historii, a jej celem jest zebranie fotografii i pamiątek związanych z historią zakładów azotowych, z historią Włocławka i załogi. Spokojnie, nic nie stracicie, zdjęcia zostaną zeskanowane.

0: zachowane i oddane właścicielom. Fotografie można przekazać osobiście w Centrum Kultury Browar B.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Kozi Róg Leśny w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
1: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku. Profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku. Ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Co robisz?
2: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
1: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
2: Serio? A co z serwisem?
1: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
2: Brzmi dobrze.
1: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
2: To mnie przekonałeś.
1: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: 140 lat historii, sportowych sukcesów i wychowania kolejnych pokoleń mistrzów. Oraz w Kupce odbyła się uroczystość upamiętnienia 160. rocznicy zdławienia powstania zabajkalskiego. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. 140 lat historii, sportowych sukcesów i wychowywania kolejnych pokoleń mistrzów. W tym roku Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie będzie obchodzić jubileusz 140-lecia swojej działalności. To jeden z najstarszych klubów wioślarskich w Polsce, którego zawodnicy od lat z powodzeniem rywalizują na krajowych i międzynarodowych regatach. Mówi Włodzimierz Majewski, prezes WTW.
4: Chcemy to 140-lecie naprawdę upamiętnić pewnymi spotkaniami. Główną galą, po prostu całą jubileuszową, odbędzie się 21 listopada w naszym dawnym budynku wioślarskim, ufundowanym, powiedzmy sobie, przez Jerzego Bojańczyka, jeszcze są tam znaki, będzie to 21 listopad. A naprawdę upamiętnić pewnymi spotkaniami. Główną galą, po prostu całą jubileuszową, odbędzie się 21 listopada w naszym dawnym budynku wioślarskim, ufundowanym, powiedzmy sobie, przez Jerzego Bojańczyka, jeszcze są tam znaki, będzie to 21 listopad. Ale żeby, dalej mówiąc, żeby nie było tak, że jubileusz odbywa się po imprez sportowych, również w listopadzie będziemy mieli mistrzostwa w duatlonie wioślarskim, czyli ergometr wioślarski plus będzie rower do tego.
3: Jubileusz będzie okazją nie tylko do przypomnienia bogatej historii klubu, ale także do spotkania byłych i obecnych zawodników, trenerów oraz działaczy. Władze Włocławka podkreślają, że 140-lecie Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego to ważne wydarzenie dla całego miasta i doskonała okazja do uhonorowania osób, które przez lata tworzyły historię klubu. Znaczenie WTW dostrzegają również władze województwa. Jak podkreślają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, kluby z tak długą tradycją są ważnym elementem promocji regionu. Dlatego mogą liczyć na wsparcie w ramach programów i dotacji przeznaczonych na rozwój sportu. Mówi Krzysztof Basila, dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Dzięki takiej działalności my jesteśmy w stanie zaargumentować, że ten sport rzeczywiście jest integralną częścią zarówno zdrowia, jak i spraw społecznych. I bez takiej postawy i też tradycji, konsekwencji przez tyle lat działania, nam by się, myślę, nie udało walczyć o to, żeby ten budżet, no jaki on jest, taki jest, zawsze jest zbyt mały, ale dzięki takiej postawie, dzięki takim organizacjom my jesteśmy w stanie pokazać, tak, rzeczywiście robimy coś mądrego, idziemy z tym do przodu i to nie jest temat, który powinien być po macoszemu traktowany, tylko powinien być jak najbardziej rozwijany.
3: Obchody jubileuszu 140-lecia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego zapowiadają się wyjątkowo. Organizatorzy przygotowują szereg wydarzeń, które mają przypomnieć historię klubu, jego największe sukcesy oraz ludzi, którzy przez dziesięciolecia budowali markę włocławskiego wioślarstwa. W Kupce odbyła się uroczystość upamiętnienia 160. rocznicy zdławienia powstania zabajkalskiego 1866 oraz druga międzynarodowa konferencja naukowa między buntem a pamięcią. Powstanie wybuchło w Kułtuku. Za broń chwycili Polacy zesłani na Syberię po klęsce powstania styczniowego. Mówi dr Tadeusz Trocikowski, Kujawskie Towarzystwo Genealogiczne imienia Cielińskich.
6: Już po raz drugi spotykamy się w Kupce, kontynuując rozważania dotyczące udziału mieszkańców małej naszej ojczyzny w różnych zrywach narodowościowych. Tym zrywem, którym będziemy się zajmowali, jest to powstanie zabajkalskie, które wybuchło 24 czerwca 1866 roku w okolicach jeziora Bajkał.
3: Program konferencji był bardzo bogaty. Prelekcje wygłosił szereg uznanych naukowców zajmujących się różnymi aspektami dotyczącymi obecności Polaków na Syberii. Doktor Adam Jaskulski opowiedział historię Wierszyny, wsi syberyjskiej założonej przez polskich migrantów. Co ciekawe, nasi rodacy osiedlili się tam dobrowolnie. Jak się okazuje, nie wszyscy Polacy zesłani na Syberię pozytywnie odnosili się do powstania zabajkalskiego. Obawiano się represji. Z organizatorem konferencji, doktorem Tadeuszem Trocikowskim, współpracuje szereg organizacji. Wiedza na temat powstania zabajkalskiego nie jest powszechna wśród mieszkańców naszego regionu i kraju. Dzięki konferencji oraz obchodzenia rocznicy wybuchu walk społeczeństwo może dowiedzieć się więcej o tych mało znanych wydarzeniach.
0: To jest Puls Włocławka. Południe po polsku na 101,4 FM.

0: Głower. Czy to hit, czy to raczej kit? Wrócił, no ale czy cieszy się popularnością? Jeszcze jak! Blisko 50 tysięcy razy. W tym roku włocławianie i goście skorzystali z miejskich rowerów. W bazie zarejestrowało się 8,5 tysiąca osób, a łączny dystans przejechany włocławskim rowerem miejskim, włowerem, w tym roku to blisko 170 tysięcy kilometrów. No. Ciekawe, czy jak miasto będzie sprzedawać te rowery, to licznik cofnie.
1: Reklama.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
1: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nocny wypadek autobusu z Warszawy do Talina. Są ranni. Szef MSZ-u o wypowiedzi rzecznika Kremla na temat ataku na Polskę. Do jutra ministra zdrowia i szef NFZ-u mają przedstawić pomysły na walkę z patologiami w ochronie zdrowia. Miriam Lipińska. Wypadek międzynarodowego autobusu relacji Warszawa-Tallin na litewskim odcinku trasy Via Baltica. Do wypadku doszło minionej nocy. Autobus zjechał z drogi do rowu. Są ranni. Ich liczby na razie nie podano. Autobusem jechało 20 pasażerów. To obywatele Litwy, Łotwy, Finlandii, Ukrainy, Estonii i Polski. Szef resortu spraw zagranicznych Radosław Sikorski reaguje na słowa rzecznika Kremla dotyczące Polski. Dmitrij Pieskow określił doniesienia o możliwym rosyjskim ataku na nasz kraj mianem straszaka i zachodniej propagandy.
2: Dokładnie to samo mówili w tygodniach przed inwazją na Ukrainę. Kategorycznie zaprzeczali, jakoby mieli jakiekolwiek intencje zaatakowania Ukrainy, tak jak przedtem zaprzeczali, że zielone ludziki na Krymie to nie ich wojska.
1: Zdaniem Radosława Sikorskiego, dopóki Ukraina się broni, Rosja jest niezdolna do generalnej ofensywy na zachód, ale...
2: Nie zaprzeczali, jakoby mieli jakiekolwiek intencje zaatakowania Ukrainy, tak jak przedtem zaprzeczali, że zielone ludziki na Krymie to nie ich wojska.
1: Zdaniem Radosława Sikorskiego, dopóki Ukraina się broni, Rosja jest niezdolna do generalnej ofensywy na zachód, ale nadal jest zdolna do prowokacji. O tym, że Rosja planuje atak na Polskę, żeby przetestować NATO, napisał w piątek brytyjski dziennik The Telegraph. Informacje o szykowanych prowokacjach militarnych na wschodniej flance NATO miały pochodzić ze źródeł wywiadowczych z USA i krajów bałtyckich. Miejskie zakłady autobusowe w Warszawie ucinają spekulacje na temat przyczyn wczorajszego wypadku autobusu w stolicy. Pojazd marki Solaris zderzył się z tramwajem i uszkodził kilkanaście samochodów, a na koniec wjechał do przejścia podziemnego w okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich, spychając do niego również jedno z aut. Rannych zostało 6 osób, w tym dziecko. W oświadczeniu MZA napisały, że nie da się przejąć zdalnego panowania nad autobusem Solaris. Potwierdza to też producent tych pojazdów. Według miejskiego przewoźnika nieuprawnione są też wszelkie dywagacje o awarii pedału gazu jako możliwej przyczynie wypadku. Albo plan reformy, która wyeliminuje patologie w publicznej ochronie zdrowia, albo decyzje także personalne. Do jutra ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i szef NFZ-u mają czas, by przedstawić pomysł na zmiany. Ultimatum w tej sprawie stawia premier, bo chce ukrócić najbardziej oburzające praktyki, które wyszły na jaw przy okazji afery w Szpitalu Południowym. Czasu jest niewiele, ale trzymam kciuki, mówi europoseł KO Dariusz Joński.
3: Bo jest chyba taki najlepszy moment do tego, żeby dokonać też głębokich zmian, jeśli chodzi o cały system, żeby wszyscy czuli, że płacąc podatki, będą czuli, że jednak ta sytuacja będzie się poprawiała, biorąc pod uwagę, że faktycznie do tego NFZ-u cały czas dorzucamy, a cały czas brakuje.
1: Zdaniem europosła w sprawie zmian w ochronie zdrowia powinien zostać zorganizowany okrągły stół, także z lekarzami i pacjentami, by transparentnie system ochrony zdrowia naprawić. I na koniec jeszcze kartka z kalendarza. 80 świeczek na urodzinowym torcie zdmuchuje dziś amerykański aktor i scenarzysta Sylvester Stallone, czyli niezapomniany filmowy Rocky Balboa i John Rambo. Pomimo 80 na karku, Stallone nie wybiera się na emeryturę. Właśnie pracuje wraz z Quentinem Tarantino nad serialem gangsterskim, którego akcja będzie osadzona w latach 30. ubiegłego wieku.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W większości regionów dziś przeważnie słonecznie, tylko na zachodzie niebo się chmurzy i przelotnie pada deszcz. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 21 na Podlasiu i Dolnym Śląsku, 22 na Mazowszu, do 23 na Podkarpaciu.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Reklama.
6: Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506 794 420 lub 544 121 650. Twoje meble zaczynają się u nas.
5: Po reklamie.
7: Audycja zawiera lokowanie produktu.
8: To już po 13, a w poniedziałek oznacza to oczywiście smaczną godzinę. Dziś zajrzymy po raz kolejny do arcysmacznego miejsca na mapie naszego regionu, do pizzerii Pepperoni, do dwóch pizzerii w zasadzie, bo jedno Pepperoni znajdziemy we Włocławku przy Kaletniczej 12, drugie w Szpitalu Górnym przy Lipowej 37A. Za chwilę porozmawiamy sobie o tym, co w ofercie, ale w tej godzinie będzie do wygrania też duża pizza z Pepperoni. A to wszystko w otoczeniu

0: smakowitych przebojów.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: Popołudnie po polsku na 101,4 FM. Jest.

0: po polsku.
1: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.

0: Druga w Szpitalu Górnym Szlipowej 37A to miejsce, gdzie można wpaść na pizzę ze znajomymi, zamówić coś na wynos albo po prostu zadzwonić i poczekać, aż gorąca pizza przyjedzie pod same drzwi. A wybór jest spory, od klasycznych kompozycji po bardziej konkretne propozycje dla tych, którzy na przykład lubią trochę sobie podjeść mięsa. Dziś będzie też konkurs i za moment więcej szczegółów. Do wygrania będzie duża pizza z pepperoni.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Smaczna godzina trwa, no i dziś zaglądamy do pizzerii Pepperoni, do dwóch pizzerii, jedna przy Kaletniczej 12 we Włocławku, druga

0: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
1: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
2: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
0: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Popołudnie trwa, smaczna godzina trwa. Dziś zaglądamy do pizzerii Pepperoni i do wygrania jest duża pizza z pizzerii Pepperoni właśnie. Czas na nasz konkurs. Wyobraź sobie, że przez jeden dzień możecie nazwać pizzę swoim imieniem. Jakie składniki znalazłyby się na takiej pizzy? Daj znać, wyślij głosówkę na naszego radiowego messengera.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: Reklama.
3: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
4: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
5: Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
6: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy Twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
7: Po reklamie. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: No i powoli kończymy naszą dzisiejszą smaczną godzinę. Dziś odwiedziliśmy pizzerię Pepperoni. Znajdziecie ją przy Kaletniczej 12 we Włocławku oraz Lipowej 37A w Szpitalu Górnym. To miejsce dla fanów klasycznych, bardziej włoskich smaków, ale też dla tych, którzy lubią bardziej, bym powiedział, takie polskie pizzowe kompozycje. Krótko mówiąc, każdy znajdzie coś dla siebie. A jeżeli braliście udział w konkursie, koniecznie zaglądajcie do swojej skrzynki na Messengerze. Za chwilę odezwę się do osoby, która zgarnia dzisiaj dużą pizzę z pepperoni. Smacznego i do usłyszenia podczas kolejnej smacznej godziny.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
3: Co robisz?
4: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
3: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
4: Serio? A co z serwisem?
3: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
4: Brzmi dobrze.
3: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
4: To mnie przekonałeś.
3: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
5: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM. To był

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Premier zwraca się do opozycji w sprawie pomocy przekazanej Ukrainie. Śledczy zbierają dokumentację w sprawie śniętych ryb w rzece w Pilchowicach. Google zmienia obraźliwe nazwy miejsc w stolicy. Miriam Lipińska. Nie igrajcie z ogniem w kwestiach związanych z pomocą przekazaną Ukrainie, apeluje premier Donald Tusk do polityków opozycji. W ten sposób odpowiada na zarzuty PiSu i Konfederacji, które są oburzone wysłaniem na wschód pocisków do systemu Patriot, bo ich zdaniem cierpi na tym bezpieczeństwo Polski.
2: Nasi poprzednicy zdecydowali o wielkich transferach polskiej broni do Ukrainy w pierwszych dniach i miesiącach wojny. Nikt tego nie krytykował, chociaż akcja była wtedy bardzo masywna i można powiedzieć wiązana się z, oczywiście z pewnymi ryzykami. Wszyscy rozumieliśmy, że wsparcie na wojnie dla Ukrainy, na wojnie z Rosją, leży w interesie Polski.
1: Wczoraj szef MON zapowiedział, że Polska ujawni listę wojskowego wsparcia przekazanego Ukrainie od 2022 roku, czyli od początku rosyjskiej napaści na ten kraj. Ponad 23 tony śniętych ryb to ostateczny bilans katastrofy ekologicznej w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Prokuratorzy ruszają zabezpieczać dokumentację remontu zapory w Pilchowicach. Pobrano też próbki wody do badań. Martwe ryby pojawiły się w rzece Bóbr po spuszczeniu wody z pilchowickiego zbiornika, co było konieczne do remontu zapory. Kluczowe będzie teraz ustalenie osób, które podejmowały decyzję o sposobie remontu zapory, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.
3: W chwili obecnej zbierana jest głównie dokumentacja oraz dokonywane oględziny. To śledztwo zostało wszczęte z urzędu przez prokuratora, który po uzyskaniu materiałów z Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim stwierdził, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa zanieczyszczenia właśnie wody.
1: Inwestor, czyli Tauron Ekoenergia, tłumaczy, że decyzję podejmował w oparciu o zalecenia wynajętego zespołu przyrodników. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski znów na dywaniku u radnych. O 18:00 zbierze się Rada Miasta, by debatować na nadzwyczajnym posiedzeniu w sprawie afery w Szpitalu Południowym, ale też w Szpitalu Grochowskim. Sesję zwołano na wniosek PiSu. Radni chcą także pytać prezydenta stolicy, czy sygnaliści mają zapewnioną odpowiednią ochronę. To po medialnych doniesieniach o zwolnieniu pracownika Zarządu Dróg Miejskich, który zgłosił nieprawidłowości w tej instytucji i ma status sygnalisty.
4: Miasto kompletnie nie zauważa problemu, że procedury w zakresie sygnalistów po prostu nie spełniają swojej roli.
1: Mówi Dariusz Figura, szef klubu PiSu w Radzie Warszawy. Jak podaje portal Zero.pl, nowe fakty w sprawie zwolnionego pracownika ZDM-u przeczą dotychczasowym wyjaśnieniom ze strony miasta. Wynika z nich, że ZDM wiedział o przyznanym mężczyźnie statusie sygnalisty. Przeczą też zapewnieniom ratusza, że nie doszło do nieprawidłowego traktowania sygnalisty. I na koniec zmiany na mapach Google. Zaznaczone na nich lokalizacje w Warszawie dostały nowe, obraźliwe nazwy. Na przykład Pałac Prezydencki zmienił się tymczasowo w Pałac Kibolski. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski przekazał, że nie był to atak ani zorganizowana akcja i że po prostu ktoś w niewłaściwy sposób skorzystał z możliwości edycji, jaką Google udostępnia użytkownikom map. Google Polska przekazał już, że firma na bieżąco usuwa niewłaściwe nazwy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na zachodzie kraju potrzebne są dziś parasole, tam też najwięcej chmur, w pozostałych regionach przeważnie słonecznie, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 21 na Podlasiu i Dolnym Śląsku, 22 na Mazowszu, do 23 na Podkarpaciu.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Reklama.
7: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka – to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
8: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10, 54 413 70 10, 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
9: Po reklamie.
10: Jesteśmy po 14, no i wyjeżdżamy na drogi naszego regionu w wakacje, więc ten ruch w centrum jest trochę mniejszy, ale nadal staniemy na Wyszyńskiego czy Brzeskiej, także na skrzyżowaniu Wienieckiej z Toruńską i Wyszyńskiego. Duży ruch też na Płockiej, na dojeździe do Tamy od strony centrum miasta. Aha, no i pamiętajmy o utrudnieniu, zamknięciu skrzyżowania Wysokiej z Kapitulną.
11: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: No i co? Dopiero co był piątek, a już mamy poniedziałek, nie? Żeby w pracy tak czas szybko leciał jak podczas weekendu. Mamy dzisiaj trochę świąt nietypowych, na przykład Światowy Dzień Pocałunku. Ten pomysł to w ogóle była inicjatywa ONZ. Na początku lat 90. ONZ oficjalnie ustanowiło święto Światowy Dzień Pocałunku. Czyli dzisiaj sos czosnkowy to raczej odpada.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe.

0: a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
1: Kobiety zmieniają świat, a tego lata zmieniamy go w Dworku pod Aniołem. Letni Sylwester? Oczywiście! 25 lipca, godzina 19. Zaczynamy wielką zabawę. Barmańskie show, fotobudka, wyśmienite menu, słodki stół i szampan o północy. Dworek pod Aniołem. Miejsce, gdzie dzieją się rzeczy niezwykłe. Cyprianka 14B. Rezerwacje 660-472-225. Pozwól, by lato stało się wyjątkowe.
2: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.
3: Znowu ktoś mnie podgląda. Lekko skrobię do drzwi.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Villaro. Włocławek, Kruszyńska 27.
4: Wszystkim słuchaczom Radia Włocławek życzę wspaniałych, słonecznych wakacji i udanego, bezpiecznego wypoczynku. Joanna Borowiak, poseł na Sejm.
0: Po reklamie.

0: Południe po polsku na 101.4 FM.
1: Łobuzy!

0: smakowite przeboje. A propos smakowitych rzeczy, mamy sezon na jagodzianki. No i ile kosztuje najdroższa jagodzianka w Polsce? Pewna gastrocelebrytka, taka z burzą blond włosów, no Magda Gessler po prostu, sprzedaje jagodzianki za, uwaga, 38 zł za sztukę. No kiedyś, żeby zaszpanować kasą, to trzeba było podjechać jakimś Porsche, jakimś Lambo, mieć wielką willę. Teraz to wystarczy przyjść z jagodzianką.
1: Reklama. Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
2: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
3: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: PiS chce dodatkowego posiedzenia Sejmu w sprawie patriotów. Złoty słabszy, ale nie powinniśmy tego odczuć na wakacyjnych wyjazdach. Lekarze czekają na zmiany w ochronie zdrowia. Ministra ma czas do jutra. Miriam Lipińska. Jeszcze dziś szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentuje informacje na temat wojskowego wsparcia Polski dla Ukrainy od początku rosyjskiej napaści na ten kraj. Minister obrony zdecydował się na taki ruch, by odpowiedzieć na zarzuty opozycji, czyli PiS-u i Konfederacji, że pomoc, jakiej Warszawa udziela obecnie Ukrainie, osłabia polską obronność.
2: Donald Tusk, Radosław Sikorski przestrzegają przed możliwym atakiem ze strony Rosji, ale jednocześnie przekazują pociski. Pociski, które są towarem bardzo deficytowym w dzisiejszych czasach. A więc gdzie tu jest spójność? Gdzie tu jest konsekwencja?
1: Mówi Mariusz Błaszczak z PiS-u. Publikacja pomocy wojskowej przekazanej Ukrainie to zdaniem PiS-u za mało, dlatego klub domaga się dodatkowego posiedzenia Sejmu jeszcze w tym tygodniu i kompleksowej informacji ministra obrony. Na początku wakacji złoty słabnie, waluty na wyjazdy kupujemy więc drożej, ale i tak na zagranicznym urlopie poczujemy, że stać nas na więcej, a to dlatego, że nasza siła nabywcza ma się całkiem nieźle.
3: Biorąc pod uwagę naszą siłę nabywczą, wzrost płac, który nastąpił w Polsce przez ostatni rok nawet, w porównaniu do wzrostu płac w strefie euro, to myślę, że nadal możemy czuć się bogaci.
1: Mówi Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska. Lekarze czekają na konkretne zmiany w ochronie zdrowia. Do jutra, według ultimatum premiera, minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma czas na przedstawienie planu naprawczego. Ale lekarze mają też swoje pomysły. Propozycje zmian po aferze w warszawskim szpitalu południowym będą omawiane ze związkami zawodowymi i pracodawcami w ramach zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. A wśród proponowanych przez medyków zmian są odpolitycznienie kierowniczych stanowisk i wprowadzenie górnego limitu czasu pracy lekarzy, mówi Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej.
4: Jeżeli pracujemy jako lekarze, to mamy 78 godzin. Tak samo jak kierowcy też mają swoje tachografy i nieważne, czy jeżdżą zatrudnieni na umowie o pracę, czy na działalności gospodarczej, jest limit czasu jazdy.
1: Pojawia się również pomysł urealnienia wyceny świadczeń, co także wpłynie na wysokość zarobków lekarzy. MSWiA podsumowało działanie aplikacji Regionalny System Ostrzegania. Od początku roku aplikacja wysłała blisko 7 tysięcy powiadomień i ostrzeżeń do mieszkańców całej Polski, nie licząc komunikatów o stanach wód. MSWiA przypomniało, że użytkownik może spersonalizować odbierane komunikaty. Kraków coraz bardziej upodabnia się do Warszawy, jeśli chodzi o ceny mieszkań. Szczególnie widać to w przypadku najmniejszych lokali, które cieszą się największym zainteresowaniem, mówi Anton Bubiel z Sonar Home.
5: Analiza median cen transakcyjnych wskazuje, że mieszkania o powierzchni poniżej 35 metrów kwadratowych kosztują przeciętnie 16 600 zł za metr kwadratowy w Warszawie oraz 16 200 zł w Krakowie. Jeszcze kilka lat temu taki wynik, gdzie różnica wynosi zaledwie około 2%, byłby trudny do wyobrażenia.
1: Według ekspertów bardzo silny popyt na małe mieszkania w Krakowie generują studenci, pracownicy branży usług biznesowych oraz inwestorzy, którzy kupują je na wynajem.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najwięcej chmur dziś na zachodzie i tam przelotny deszcz. W pozostałych regionach przeważnie słonecznie. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 21 na Podlasiu i Dolnym Śląsku, 22 na Mazowszu, do 23 na Podkarpaciu.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Ogłoszenie płatne.
9: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Koziorób Leśny, w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
10: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
11: Co robisz?
12: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
11: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
12: Serio? A co z serwisem?
11: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
12: Brzmi dobrze.
11: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
12: To mnie przekonałeś.
11: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
10: Po reklamie.
13: Południowe godziny szczytu. Pamiętajmy o utrudnieniach na drogach naszego regionu, między innymi o zamknięciu skrzyżowania Wysokiej z Kapitulną. To daje kierowcom w kość. Oprócz tego korkuje się oczywiście dojazd na most Stalowy i od centrum, od Brzeskiej, od Wyszyńskiego i od Lipnowskiej. Duży ruch także w okolicach Ronda Falbanka.

0: Moi drodzy, dobra wiadomość. Według badań coraz mniej słuchamy się influencerów. To jest światowy trend, ale do Polski też dociera. No po prostu mamy ich dosyć. To dobra wiadomość. Gorsza, może influencerów coraz mniej, ale coraz częściej słuchamy się sztucznej inteligencji. Z drugiej strony, no w końcu jakiejś inteligencji. Po influencerach to miła odmiana, nie?
1: Reklama. Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
2: Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: Po reklamie. WPP na 101,4 FM.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Spacer z przewodnikiem po Wrocławku w każdą sobotę wakacji oraz poznaliśmy wyniki egzaminów ósmoklasisty. Patryk Jaramierski, Puls Wrocławka, zapraszam. Rozpoczął się kolejny sezon wakacyjnych spacerów z przewodnikiem po Wrocławku. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać historię miasta i odkryć miejsca, obok których na co dzień często przechodzą obojętnie. Tym razem uczestnicy wybrali się na spacerowy szlak obiektów zabytkowych, a o historii wrocławskich zabytków opowiadał przewodnik PTTK Krzysztof Cieczkiewicz. Mówi Krzysztof Cieczkiewicz, przewodnik PTTK.
2: Był to szlak zabytków, jak Państwo zauważyliście, mocno zmodyfikowany, ponieważ tych punktów, które warto zobaczyć, jest bardzo dużo, a przewodnik lubi gadać, w związku z tym po drodze chciał pokazać i inne rzeczy, które akurat w tym szlaku nie są ujęte, ale przewodnik to jest taki, że no chce się pochwalić tym, co ma najfajniejszego, a Wrocławek jest grzechu wart, bo rzeczywiście jest to jedno z najstarszych miast i tych zabytków takich rzeczowych jest bardzo dużo, a tych, które my pamiętamy, jest jeszcze więcej i dlatego warto się z tym dzielić, bo to ucieka. Tak jak mówiłem na spotkaniu, Andrzej Szczepański przez 35 lat prowadził biuletyn przewodnicki i tam jest kompendium wiedzy z całego województwa, nie tylko wrocławskiego, ale kujawsko-pomorskiego. I w związku z tym, no, my jako starzy już przewodnicy, ja się w to bawię od 86 roku, w związku z tym, no, chcemy przekazać jak najwięcej tych ciekawych wiadomości i widzimy, że to się opłaca, ponieważ wielokrotnie wycieczki wracają.
1: Jak podkreśla przewodnik, cykl wakacyjnych spacerów początkowo miał być jedynie jednorazową inicjatywą. Zainteresowanie mieszkańców i turystów sprawiło jednak, że wydarzenie na stałe wpisało się w wakacyjny kalendarz i od lat cieszy się dużą popularnością. Wakacyjne spacery z przewodnikiem odbywają się przez całe lato. Kolejna okazja do poznania historii Wrocławka już w najbliższą sobotę. Maj dla uczniów upłynął pod znakiem egzaminów ósmoklasisty oraz matur. W piątek poznaliśmy wyniki tych pierwszych. Średnie wyniki w skali kraju wyniosły 65% z języka polskiego, 55% z matematyki oraz 73% z języka angielskiego. Najlepiej opanowane umiejętności to czytanie tekstów kultury, działania na potęgach oraz funkcje językowe. Natomiast trudności sprawiły zadania z zakresu gramatyki, myślenia abstrakcyjnego i środków językowych. Jak poszło uczniom z Wrocławka? Mówi Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Wrocławka.
3: 777 ósmoklasistów z wrocławskich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Wrocławek, otrzymało wyniki egzaminu ósmoklasisty. Przypomnijmy, że egzamin obejmował 3 przedmioty, czyli język polski, matematyka, angielski bądź inny obcy język. W przypadku 4 szkół to był dodatkowo jeszcze język niemiecki, natomiast przeważał język angielski. A wyniki na podstawie zebrane przez tutaj zespół z Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej wskazują na to, że co roku, cieszy to, że są szkoły, które poprawiły swoje wyniki. To też jest zadowalająca sytuacja.
1: Wyniki stanowią połowę wszystkich punktów, maksymalnie 100 na 200 możliwych, branych pod uwagę w rekrutacji do wymarzonego liceum czy technikum. Pozostałe 100 punktów przyznaje się za oceny i osiągnięcia za świadectwa. Natomiast w środę 8 lipca tego roku o godzinie 8.30 zostaną opublikowane indywidualne wyniki egzaminu maturalnego. Absolwenci szkół ponadpodstawowych będą mogli sprawdzić swoje rezultaty za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu użytkownika.
0: Puls Wrocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Rzucił mi się teraz w oczy taki artykuł w internecie na poważnym biznesowym portalu. Uwaga, powiemy ci, jak podwoić oszczędności w najszybszy możliwy sposób. No bardzo fajnie i bardzo dziękuję, tylko co mi z tego, jak 2 razy 0 to nadal jest 0.
1: Reklama.
2: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
3: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
1: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Niebawem konferencja szefa MON w sprawie pomocy przekazanej Ukrainie. Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy od środy. Terrorystyczny palestyński Hamas rozwiązał swój rząd w Strefie Gazy. Miriam Lipińska. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawi niebawem informacje na temat pomocy wojskowej Polski dla Ukrainy. Zarówno za rządów PiSu, jak i obecnej koalicji rządzącej. To odpowiedź ministra na zarzuty opozycji, PiSu i Konfederacji, że pomoc, jakiej Polska udziela Kijowowi, jest prowadzona z naruszeniem polskiego interesu. Tak działania opozycji komentuje premier Donald Tusk.
2: Nie igrajcie z ogniem. Pomoc Polski dla Ukrainy w jej wojnie z Rosją była przedmiotem naszego politycznego i narodowego konsensusu.
1: Według polityków PiSu i Konfederacji rząd wiosną przekazał Ukrainie drogie i trudno dostępne pociski do patriotów. Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła zmieniać umowy śmieciowe w etaty. Nowe uprawnienia zyska już od środy. Inspekcja będzie mogła administracyjnie stwierdzić istnienie stosunku pracy i przekształcić nieprawidłowo zawarte umowy zlecenia czy B2B w umowy o pracę.
3: Państwowa Inspekcja Pracy w pierwszej kolejności wyda polecenie zawarcia umowy o pracę. Jeżeli to polecenie zostanie wykonane, świetnie. Jeżeli jednak polecenie nie zostanie wykonane, wówczas będzie rozpoczynało się tak zwane postępowanie administracyjne.
1: Mówiła dziś w Gnieźnie ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dwukrotnie wzrosną też kary dla przedsiębiorców łamiących przepisy. Ustawodawca przewidział również roczny okres przejściowy, w którym firmy dobrowolnie mogą zmienić umowy. Do pogotowia trafiają pierwsze kamizelki nożoodporne. Będą na stałe na wyposażeniu po licznych atakach na ratowników medycznych. Warszawskie Pogotowie Ratunkowe odebrało ponad 300 kamizelek nożoodpornych kupionych przez resort zdrowia. Na wyposażenie karetek na Mazowszu mają trafić po wakacjach, mówi Agata Baran-Kowalska z Meditransu.
4: To będzie należało do decyzji danego ratownika, w jaki sposób się zabezpieczy. Mając na wyposażeniu, ma pełne prawo do tego, żeby ją założyć, wiedząc, na jakie wyzwanie jedzie.
1: Kamizelki trafią też do lotniczego pogotowia ratunkowego. Zagranica. Palestyński terrorystyczny Hamas oddaje władzę w Strefie Gazy. Organizacja rządząca tam od 20 lat ogłosiła rozwiązanie swojego rządu. Jego miejsce ma zająć niezależny komitet palestyńskich technokratów, który ma administrować tym terytorium po zakończeniu wojny z Izraelem. Komitet został powołany przez Radę Pokoju, stworzoną przez prezydenta USA Donalda Trumpa podczas negocjacji o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem. Wracamy do kraju. Tajemnicze plastikowe worki pojawiły się w lasach w całej Polsce. Leśnicy apelują jednak, by ich nie zbierać, bo to nie śmieci, ale specjalne pułapki feromonowe na motyle brudnicy mniszki. A cała akcja ma pomóc w ochronie drzew przed tymi szkodnikami, mówi Damian Grzybowski z Nadleśnictwa Babki pod Poznaniem.
5: W środku, jak się przyjrzymy, znajduje się taka czerwona gumeczka. To jest gumka nasączona feromonem, która to zwabia samce. Wpadają w ten worek i możemy w tej pułapce policzyć sobie dwa razy w tygodniu, ile tych samców jest. Na podstawie ilości tych samców określamy sobie kulminację tej rójki. Jesteśmy w stanie ocenić zagrożenie, jakie jest rokowane na przyszły rok, ile gąsienic może być.
1: Liczenie motyli potrwa do końca wakacji. Wtedy leśnicy będą już wiedzieli, jakie środki ochrony drzew muszą wprowadzić.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Mamy kolejny dzień z umiarkowanymi temperaturami. Na termometrach od 19 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 21 na Podlasiu i Dolnym Śląsku, 22 na Mazowszu, do 23 na Podkarpaciu. W większości regionów przeważnie słonecznie, tylko na zachodzie chmur sporo i przelotny deszcz.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Reklama.
8: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka, to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
9: Wakacje trwają. Przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
7: Po reklamie.
10: Jesteśmy po 16:00, poniedziałkowe popołudnie, ale wszystko to, co najgorsze w tygodniu, czyli pójście do pracy po weekendzie, w większości przypadków mamy już za sobą. Tych, którzy pracują na nockę albo drugą zmianę, serdecznie pozdrawiam. No i przypominam, że towarzyszymy Wam z mnóstwem energetycznych przebojów.
7: Po polsku na 101,4 FM.

0: zaglądamy na rynek warzyw, bo uwaga, pojawiły się nasze polskie ogórki. Tylko jest problem, bo w tym roku zbiory bardzo słabe, ogórki są drogie, jest ich mało i są małe. Ale nie rozumiem to co? To jednak rozmiar ogórka ma znaczenie?
1: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 7010 54 413 7010 54 413 7010. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506 794 420 lub 544 121 657. Twoje meble zaczynają się u nas.
1: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
2: W Bokaru dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
3: Wszystkim słuchaczom Radia Włocławek życzę wspaniałych, słonecznych wakacji i udanego, bezpiecznego wypoczynku. Joanna Borowiak, poseł na Sejm.
0: Po reklamie.
4: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
5: Akt oskarżenia przeciwko trzem ochroniarzom oraz poseł PiS zapowiada przeprowadzenie kontroli poselskiej. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Prokuratura rejonowa w Radziejowie skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko trzem mieszkańcom powiatu włocławskiego, którzy byli ochroniarzami w jednym z klubów w Izbicy Kujawskiej. Dwóch z nich w trakcie pracy pobiło mężczyznę, który bawił się na dyskotece. Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej we Włocławku.
6: Dwaj mężczyźni, bracia Marcin K. oraz Bartosz P., zostali oskarżeni o to, że działając wspólnie i w porozumieniu wzięli udział w pobiciu pokrzywdzonego Adama K. poprzez zadawanie pokrzywdzonemu uderzeń pięścią w głowę oraz po plecach oraz w okolicach łopatek, narazili wymienionego pokrzywdzonego na spowodowanie i wystąpienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zostali oni również oskarżeni o popełnienie przestępstwa z ustawy o ochronie osób i mienia. Trzeci z mężczyzn, 25-letni Piotr G., został oskarżony o to, iż nie dopełnił obowiązków wynikających z pełnionej przez niego funkcji ochroniarskiej i nie powstrzymał dwóch innych pracowników ochrony przed pobiciem pokrzywdzonego.
5: Przebieg zdarzenia został nagrany kamerami monitoringu. Oskarżonym grozi kara maksymalnie do 5 lat pozbawienia wolności. Oskarżony Piotr G. był wcześniej karany. Pozostali oskarżeni nie byli karani. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Joanna Borowiak zapowiada przeprowadzenie kontroli poselskiej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Jak podkreśla, do jej biura docierają sygnały o możliwych nieprawidłowościach dotyczących funkcjonowania placówki. Dlatego chce osobiście zweryfikować przedstawiane informacje. Mówi Joanna Borowiak, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
7: Wśród informacji, które napłynęły, są następujące. Ograniczanie liczby łóżek na oddziałach, w tym na oddziale pediatrycznym. Proszę Państwa, w przypadku wystąpienia zwiększonej ilości zachorowań, szczególnie w okresie jesiennym, czy wtedy, kiedy grasują wirusy, niestety, w przypadku zmniejszenia liczby łóżek na oddziale pediatrycznym, mali pacjenci nie będą mogli być zaopiekowani właściwie w szpitalu we Włocławku. Prowadzenie polityki kadrowej, która skutkuje ograniczaniem zatrudniania lekarzy i pielęgniarek, pomimo tego, że no niestety dochodzi do dużej liczby odejść ze szpitala, zwolnień. Po prostu i lekarze, i personel pielęgniarski decydują się na to, żeby ze szpitala odejść. W miejsce tych, którzy odchodzą, dyrekcja nie zatrudnia nowych pracowników. Nawet mamy informacje o tym, że blokowane są etaty, a w sposób oczywisty wprost przekłada się to na obciążenie personelu.
5: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zwracają uwagę m.in. na kwestie związane z bezpieczeństwem pacjentów, procedurami konkursowymi oraz organizacją pracy lekarzy. Ich zdaniem wszystkie zgłaszane wątpliwości wymagają szczegółowego wyjaśnienia. Podczas konferencji poruszono również temat relacji wewnątrz placówki. Według informacji, które, jak twierdzą przedstawiciele PiS, docierają od pracowników, w szpitalu mogą występować przypadki mobbingu oraz zastraszania personelu. Pojawiły się także pytania dotyczące funkcjonowania społecznej rady szpitala. Zdaniem przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości organ ten powinien aktywnie uczestniczyć w opiniowaniu spraw dotyczących placówki, a w tym roku spotkał się jedynie 2 razy. Mówi Wojciech Retecki, członek Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku.
0: Mam wrażenie, że dyrektor szpitala we Wrocławku nie traktuje poważnie Rady Społecznej. Świadczy o tym fakt, że 29 stycznia mieliśmy pierwsze posiedzenie Rady Społecznej w tym roku. Następne było 10 czerwca. Jak widzicie Państwo, okres 6 miesięcy. Musimy zdać sobie sprawę, czy pan dyrektor traktuje Radę Społeczną poważnie, czy tak naprawdę Rada Społeczna dla niego jest tylko kulą u nogi. Tu byśmy się musieli nad tym aspektem zastanowić.
5: Poseł Joanna Borowiak poinformowała, że skierowała do dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku pismo z prośbą o wyznaczenie terminu kontroli poselskiej.
4: Słuchacie Pulsu Wrocławka. Po polsku na 101,4 FM.

0: Moi drodzy, szukam ostatnio garażu na wynajem. No i ceny okazuje się, że są dość wysokie, mówiąc krótko. I dotarłem do takiego artykułu, do takiego raportu, że w Polsce ceny wynajmu garaży w stosunku do średniej ceny wynajmu mieszkania, no to są najwyższe w zasadzie w Europie. No ale z drugiej strony, no nie ma co się dziwić. Przecież wiadomo, że w Polsce Passat najważniejszym członkiem rodziny.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski Kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach. Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
5: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
5: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
4: A co z jedzeniem?
5: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
4: Dzieci nie będą się nudzić?
5: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia@bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jest śledztwo w sprawie wypadku autobusu w Warszawie. Rotacja amerykańskich wojsk do Polski zostanie wznowiona. A na koniec niezwykły pawilon, który powstanie w łódzkim zoo. Miriam Lipińska. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszego wypadku autobusu w stolicy. Jest prowadzone pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Śledczy zabezpieczyli już monitoring z autobusu. Z nagrania ma wynikać, że zachowanie kierowcy wskazuje na usterkę pojazdu. Dziś kierowca został przesłuchany w charakterze świadka. Do wypadku doszło wczoraj. Autobus linii 186 najpierw zderzył się z tramwajem, a potem uszkodził kilkanaście samochodów. Zatrzymał się dopiero na wjeździe do przejścia podziemnego w okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich, spychając do niego również jedno z aut. Rannych zostało 6 osób, w tym dziecko. Kierowca był trzeźwy. E-rejestracja, kominy płacowe i czas pracy medyków. Między innymi tego będą dotyczyły propozycje zmian w ochronie zdrowia, jakie mają jutro trafić na biurko premiera. Tak zapewnia resort zdrowia. Donald Tusk dał czas ministrze zdrowia i szefowi NFZ-u właśnie do jutra na przedstawienie rozwiązań, które wyeliminują z systemu patologie, jakie wyszły na jaw przy okazji afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Chodzi o tak zwane saloniki VIP w szpitalach, omijanie kolejek do świadczeń oraz bardzo wysokie zarobki niektórych medyków. Amerykanie zmieniają decyzję dotyczącą obecności swoich wojsk w Polsce. Wstrzymana kilka tygodni temu rotacja żołnierzy zostanie wznowiona. Według szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza proces ma nastąpić w ciągu najbliższych tygodni.
2: Odebrałem informację od pani Stefani Holmes, zastępcy ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, od atasze wojskowego, że wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana amerykańskich. Bardzo pani ambasador za tą informację dziękuję. Ona, myślę, jest niezwykle pozytywnym sygnałem.
1: Wstrzymanie rotacji dotyczyło kilku tysięcy amerykańskich żołnierzy, którzy mieli zastąpić jednostki kończące służbę w Europie. Część wojskowych kończyło pobyt w Polsce i rozpoczęło powrót do USA, podczas gdy ich następcy nie przybyli zgodnie z planem. Motorówki, skutery wodne, defibrylatory, torby medyczne, wodne ochotnicze pogotowia ratunkowe w całym kraju dostają właśnie dotacje. Dzięki temu możemy też opłacić zawodowych ratowników, mówi Anna Wasiluk, szefowa białostockiego WOPR-u.
3: Będą pełnić całodobowe dyżury w stanicach ratunkowych pod numerami alarmowymi. Będą patrolować zalew Siemianówka, jezioro Rejgrodzkie.
1: Na Podlasiu tamtejszy WOPR dostanie też środki z programu obrony cywilnej i ochrony ludności. W tym roku to 2 miliony złotych. W Orientarium w Łodzi ruszają prace nad tak zwanym pawilonem żywiołów. Pawilon ma pokazać, jak ziemia, woda, ogień i powietrze wpływają na życie zwierząt. Obiekt ma łączyć klasyczny ogród zoologiczny z interaktywnym muzeum, mówi Michał Gołędowski z Orientarium Zoo Łódź.
4: Całość będzie dotyczyła wielkiej historii, jak starcie różnych żywiołów wpływa na tworzenie się środowisk, w których mieszkają różne zwierzęta, jak one się adaptują do tego. To też opowieść o człowieku. Będzie to opowieść, jak człowiek przez miliony lat adaptował się.
1: Nowy pawilon będzie można odwiedzać za nieco ponad 2 lata.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do końca dnia najwięcej chmur i przelotny deszcz na zachodzie, w pozostałych regionach przeważnie słonecznie. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 21 na Podlasiu i Dolnym Śląsku, 22 na Mazowszu, do 23 na Podkarpaciu.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Ogłoszenie płatne.
8: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Kozi Róg Leśny w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski.
9: Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
10: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
11: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
10: Po reklamie.
12: Wróżby. Okazuje się, że wierzymy w nie i to dość mocno, bo coraz więcej Polaków korzysta z usług wróżek. No i wróży, bo panowie też pewnie wróżą. W każdym razie problem jest taki, że te usługi to też drożeją. I uwaga, za konsultację u wróżki około 200 zł trzeba teraz zapłacić, wyczytałem. I to jest więcej niż rok temu, ale wiecie co? Ja już wiem dlaczego. Ceny kawy wzrosły na światowych rynkach nawet o 40% w tym czasie. No to siłą rzeczy, wróżenie z fusów też musi być droższe, nie?
10: WPP na 101,4 FM.

0: Trwają wakacje, trwa lato, moi drodzy, okres urlopowy. Wyjeżdżamy bardzo dużo, ale okazuje się, że coraz więcej Polaków korzysta z urlopów na przykład we wrześniu czy październiku i wybiera się do krajów, kiedy wtedy jest tam jeszcze bardzo, bardzo ciepło. I widziałem przed chwilą nawet taki artykuł w internecie, który zachęca do tego, żeby korzystać wtedy z wakacji, bo taniej. I drodzy rodzice, ja już teraz wiem, że autor tego artykułu to nie ma dzieci w wieku szkolnym.
1: Reklama.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
4: Kobiety zmieniają świat, a tego lata zmieniamy go w Dworku pod Aniołem. Letni Sylwester? Oczywiście! 25 lipca, godzina 19. Zaczynamy wielką zabawę. Barmańskie show, fotobudka, wyśmienite menu, słodki stół i szampan o północy. Dworek pod Aniołem. Miejsce, gdzie dzieją się rzeczy niezwykłe. Cyprianka 14B. Rezerwacje 660-472-225. Pozwól, by lato stało się wyjątkowe.
1: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Przepytano Polaków, czy chcieliby krótszego tygodnia pracy, jednocześnie zachowując tę samą pensję. I okazuje się, że ponad połowa Polaków jak najbardziej, tak. Znaczy się, to nie jest zaskakujące. Zaskakujące jest, że 30% Polaków powiedziało: nie, nie chciałbym pracować krócej i zarabiać tyle samo. No i tak sobie myślę, chcą siedzieć w pracy, nie chcą siedzieć w domu. 30% Polaków ma strasznie wkurzającego małżonka.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
4: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
4: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: No co, chodzimy do gry?
4: Pewnie. Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
1: Po reklamie.

0: Czas wakacyjny, no wyjeżdżamy na urlopy, nie? Tylko, że policja ostrzega przed tym. W tym roku po raz kolejny, nawet być może i bardziej aktywni niż wcześniej, są oszuści sprzedający kwatery. Kwatery, które no de facto nie istnieją. Na różnych portalach internetowych ogłoszenia, a tutaj fajny pokój w dobrej cenie, na przykład zwolnił nam się termin. No tylko po dojeździe na miejsce okazuje się, że albo budynku w ogóle nie ma, albo nikt w nim nie ma pojęcia o naszym przyjeździe, a kasa rozpłynęła się w powietrzu. Także uważajmy, bo to mogą być naprawdę drogie wakacje. Dlatego ja się cieszę, nigdzie w tym roku nie wyjeżdżam, przynajmniej nikt mnie nie oszuka, ani na drogie gofry nie będę narzekać.
1: WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: MON ujawnia, ile wynosiły dotacje dla Ukrainy. Awaryjne lądowanie samolotu z Warszawy do Oslo. Powiemy też, ile trzeba zapłacić za wakacyjny pobyt w polskim hotelu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Pomoc dla Ukrainy w postaci przekazanego sprzętu była konieczna i kluczowa, poinformował na konferencji prasowej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Koszt donacji wyniósł około 15 miliardów złotych. Im więcej strąconych dronów i rakiet Federacji Rosyjskiej, tym lepiej, uzasadniał minister obrony. Na konferencji prasowej zaprezentował cały arsenał broni, który Polska przekazała ogarniętemu wojną sąsiadowi. Żadna z donacji nie odbyła się bez ustaleń ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego. W tym były również pociski rakietowe do systemu Patriot, powtórzył za premierem Kosiniak-Kamysz. MON odtajnił te informacje w odpowiedzi na działania Krzysztofa Bosaka i Mariusza Błaszczaka, którzy pytali o to, czy Polska przekazała Ukrainie wspomniane pociski. Według nich, jeśli tak jest, to ucierpiałoby na tym polskie bezpieczeństwo. Samolot linii Wizz Air lecący po południu z Warszawy do Oslo musiał awaryjnie lądować na lotnisku Torp w stolicy Norwegii. Przyczyną było pojawienie się dymu w kabinie. Po wylądowaniu służby ewakuowały z samolotu 214 osób znajdujących się na pokładzie. Nikt nie odniósł obrażeń. W rejs powrotny do Warszawy samolot wystartował z godzinnym opóźnieniem. Przywódca Rosji Władimir Putin odczuwa presję i chce zakończyć wojnę w Ukrainie, przekazał dziś prezydent USA Donald Trump. Dodał, że Kijów też chce zakończenia konfliktu. Podkreślił, że będzie o tym rozmawiać na szczycie NATO w Ankarze. Uważam, że jesteśmy znacznie bliżej rozwiązania niż większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę, powiedział amerykański prezydent. Noclegi nad morzem i w górach nadal są dostępne. Wakacyjny wyjazd w Polsce można jeszcze zaplanować. Wybór hoteli jest spory. Nad Bałtykiem ceny hoteli ze śniadaniem lub wyżywieniem zaczynają się od niespełna 400 zł za dobę. Dla rodziny 2+1, mówi Eugeniusz Triasun z portalu travelist.pl.
2: Także w wariancie rodzinnym góry mogą być atrakcyjną alternatywą dla Bałtyku, ponieważ pobyt dla dwóch dorosłych z dzieckiem możemy znaleźć od 300 zł w Zakopanem, od 330 w Muszynie czy od 380 w Szklarskiej Porębie.
1: Hotele nad polskim morzem są droższe z dwóch powodów. Po pierwsze, w sezonie są bardziej oblegane, po drugie mają zwykle więcej atrakcji, obiady, animacje dla dzieci czy strefy wellness. I jeszcze Kraków, gdzie po pół roku działania strefy czystego transportu na koncie miasta jest 17 milionów złotych więcej. Pieniądze te pochodzą z opłat za wjazd samochodów niespełniających norm emisji. Póki co pieniądze idą na działanie strefy, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
3: Te pieniądze w całości zostały przeznaczone do miasta.
1: Dopiero pozostałe środki pójdą na inwestycje związaną z poprawą jakości powietrza, także te poza granicami miasta.
3: Tutaj mówimy o pewnym ekwiwalencie finansowym, ponieważ wprost te znaczone pieniądze z strefy czystego transportu nie mogą być zgodnie z prawem tak wprost przekazane właśnie gminom ościennym.
1: Jednocześnie przyszłość strefy czystego transportu wciąż nie jest przesądzona. Uchwałą zajmuje się jeszcze Naczelny Sąd Administracyjny.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro pogoda podobna jak dziś, od 16 stopni na północy i północnym wschodzie przez 23 na południowym zachodzie i południu. Miejscami może padać, w południowej części kraju lokalnie możliwe burze.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Już dziś jedna z piłkarskich potęg zakończy swój udział w Mistrzostwach Świata. Będzie to albo Hiszpania, albo Portugalia, które zmierzą się w 1/8 finału. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
8: Obie reprezentacje znają się doskonale, ich pojedynki są zawsze zacięte. Faworyt? Ostatnie 10 meczów to 4 remisy i po 3 zwycięstwa obu drużyn. Ostatnie starcie na Mundialu? W Rosji 8 lat temu. Wynik 3-3. Wtedy wszystkie gole dla Portugalii zdobył Cristiano Ronaldo, który teraz jest już jedną nogą na emeryturze. Ale o tym jednym tytule nie przestaje przestaje marzyć. Czeka nas ciężka bitwa. Chcę się cieszyć każdą chwilą. Nie będę bardziej Cristiano, jeśli wygram Mistrzostwa Świata, ani nie będę mniej Cristiano, jeśli ich nie wygram. Wiadomo, że chciałbym, ale zwycięzca może być tylko jeden. Hiszpania tym mundialu jeszcze nie straciła gola, nawet jeśli nie zawsze grała ładnie, mówi Rodri. Wielu ludzi mówi o poziomie samej gry, ale uważam, że najważniejsza jest umiejętność wygrywania i zbudowanie takiej reprezentacji, która potrafi przechodzić kolejne rundy. To liczy się najbardziej. Oczywiście wszyscy chcemy grać ładnie, ale przyjechaliśmy tutaj, żeby wygrywać. Mecz w opalnym Dallas dziś o 21:00.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Javier Aguirre po porażce z Anglią 2-3 w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata potwierdził, że ustępuje z funkcji selekcjonera reprezentacji Meksyku. Była to jego trzecia kadencja w drużynie narodowej i po raz trzeci doprowadził Meksyk do 1/8 finału Mistrzostw Świata, bo wcześniej dokonał tego w 2002 i 2010 roku. Jego następcą będzie dotychczasowy asystent Rafa Marquez, który w reprezentacji zagrał 147 razy i uczestniczył w 5 mundialach. Trener Igor Milicic pozostaje z reprezentacją koszykarzy na kolejny rok. Prezes PZKOŻ Grzegorz Bachański poinformował w Krakowie o przedłużeniu kontraktu ze szkoleniowcem do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. A w przypadku awansu na tą imprezę umowa automatycznie będzie prolongowana o kolejny rok. Obecny kontrakt Milicicia wygasa z końcem lipca.
9: Reklama. Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
10: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Villaro. Włocławek, Kruszyńska 27.
9: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ukraina ogłasza żałobę narodową po atakach na Kijów. Jutro w Ankarze rusza dwudniowy szczyt NATO. I szybsze wsparcie dla rolników po ostatnich nawałnicach. Paulina Nawrocka, zapraszam. Wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów i okolice. W wyniku zmasowanego ostrzału w stolicy Ukrainy i obwodzie kijowskim zginęły 22 osoby, poinformowali przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych w komunikatorze Telegram. Wtorek będzie w Kijowie dniem żałoby. Już jutro w Ankarze rozpocznie się dwudniowy szczyt NATO. Przywódcy poruszą głównie tematy kontraktów zbrojeniowych, zwiększenia wydatków na obronność i wsparcia dla Ukrainy. Oprócz przedstawicieli państw sojuszu do stolicy Turcji przyleci też Wołodymyr Zełenski. Można się spodziewać, że prezydent Ukrainy odbędzie tam rozmowę z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem w sprawie ewentualnego pokoju z Rosją, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kacper Sienicki.
2: Będzie to oczywiście próba wpływania na to, żeby Trump przyjął przychylną Ukrainie optykę i może skłonił się do nacisku na Moskwę, albo przynajmniej by nie przyjął rosyjskiej optyki poprzez dalsze kontakty z Putinem.
1: Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Donaldem Trumpem przez telefon już w ubiegłą sobotę. Prezydenci omawiali obecną sytuację na froncie. Do amerykańskiego przywódcy dzwonił w sobotę także rosyjski dyktator Władimir Putin, który przedstawił temat wojny z własnego punktu widzenia. Minister rolnictwa zapowiada pomoc dla rolników, których uprawy zostały zniszczone przez niedawne burze. Spotkał się z nimi w wielkopolskich gminach Lipno i Krzywiń. Nawałnice zniszczyły tam nawet 75% upraw. Stefan Krajewski obiecał uproszczenie procedur przy zgłaszaniu szkód i przyspieszoną wypłatę odszkodowań.
3: Będziemy szukać tych rozwiązań takich instytucjonalnych, tak jak udało się przy powodzi w 2024, żeby rolnicy nie musieli tych dodatkowych jakichś czynności wykonywać. Sprawne przekazanie protokołów pozwoli nam też na przyspieszenie wypłat.
1: Minister rolnictwa zapowiedział również szybszą wypłatę zaliczek z dopłat obszarowych. W Bydgoszczy będą produkowane amerykańskie pociski manewrujące dalekiego zasięgu Barakuda dla Wojska Polskiego. Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała umowę z amerykańskim przedsiębiorstwem obronnym Anduril Industries. Agnieszka Wynarska.
4: Umowa pozwoli na produkcję w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy pocisków manewrujących Barakuda. To ważny krok, mówił obecny na uroczystości wraz z premierem Donaldem Tuskiem minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Dzisiaj ta polska racja stanu jest tutaj w Bydgoszczy. Pokazuje wielką inwestycję polsko-amerykańską w rozwój najnowocześniejszych technologii dalekiego, precyzyjnego, ale i taniego w produkcji zasięgu pocisków manewrujących, które 900 kilometrów mogą osiągnąć bez żadnego problemu.
4: Zakłady są w trudnej sytuacji finansowej, dlatego tym bardziej umowa z Amerykanami jest na wagę złota, dodawał prezes zakładów Jakub Gazda.
6: Dwa ostatnie lata to okres przyspieszonej transformacji przedsiębiorstw. Właśnie z tego serwisowego modelu do modelu produkcyjnego.
4: Polska jest pierwszym państwem w Europie, z którym Anduril podpisał umowę.
1: Lotnisko w Katanii na Sycylii jest tymczasowo zamknięte z powodu aktywności wulkanu Etna. Wstrzymano przyloty, a całkowite zawieszenie odlotów będzie obowiązywać do 20. W związku z aktywnością najwyższego wulkanu w Europie 17 przylotów przekierowano do Palermo.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Noc będzie pochmurna, padać może praktycznie w całym kraju. Na termometrach od 12 stopni w Suwałkach, przez 15 w centrum do 17 na zachodzie kraju. Jutro nadal pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami, a na termometrach od 17 do 24 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Aleksandra Jala, która w trzeciej rundzie wyeliminowała broniącą tytułu Igę Świątek, odpadła w 1/8 finału Wimbledonu. Przegrała z Włoszką Jasmin Paolini 4-6, 6-4, 3-6. 21-letnia tenisistka i tak jest jednak pierwszą reprezentantką Filipin, która dotarła do tego etapu wielkiego szlema, zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn. Drugi tydzień wielkoszlemowego Wimbledonu odbywa się już bez polskich singlistów, bo w weekend oprócz Świątek odpadł także Hubert Hurkacz, który miał ogromnego pecha. Przegrał przede wszystkim z kontuzją. Michał Waszkiewicz.
10: Hubert Hurkacz wygrał z Niemcem Janem Lenardem Struffem 2 pierwsze sety i wydawało się, że pewnie zmierza do ćwierćfinału. Niestety w czwartej partii nabawił się kontuzji mięśni brzucha, a w piątym secie przegrał z bólem i poddał mecz. Szkoda Polaka, bo grał świetny turniej. Nie można tego powiedzieć o Idze Świątek. Obrończyni tytułu odpadła już w trzeciej rundzie. Obniżka formy ma kilka przyczyn, uważa trener Tomasz Iwański.
11: Na pewno to jest presja oczekiwań własnych, na pewno to jest presja oczekiwań środowiskowych, na pewno to jest rozpoznanie gry, na pewno to są pewne niuanse, które nie są w grze IGI dopracowane i konglomerat tych rzeczy tworzy sytuację trudną dla niej psychologicznie.
10: W turnieju kobiet mamy więcej niespodzianek, bo odpadły także dwie najwyżej rozstawione tenisistki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina.
9: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Słoweniec Tadej Pogacar wygrał trzeci etap wyścigu kolarskiego Tour de France i został liderem klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął dziś dotychczasowy lider wyścigu Duńczyk Jonas Vingegaard, a trzeci był Kolumbijczyk Richard Carapaz. Polacy zajęli odległe lokaty. Podczas dzisiejszego etapu na trasie miało nie być kibiców, o czym poinformowali przed południem organizatorzy. Powodem jest rozległy pożar w Pirenejach Wschodnich. Ale gdzieniegdzie i tak pojawiły się spore grupy fanów, szczególnie na ostatnich kilometrach przed metą.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu.

jest tu nie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, Fugisi byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roz

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubiera

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dwóch Polaków uratowanych w słowackich Tatrach. Minister Kosiniak-Kamysz odtajnił zakres pomocy wojskowej dla Ukrainy i kwitnące liliowce w łódzkim ogrodzie botanicznym wystartował poświęcony im tydzień. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dwóch Polaków, którzy utknęli na południowo-zachodniej ścianie Batyżowieckiego Szczytu w Tatrach Wysokich, zostało uratowanych przez słowackich ratowników górskich. Akcja trwała kilkanaście godzin i była prowadzona w bardzo trudnych warunkach pogodowych. Służba ratownicza prowadziła ją w deszczu, silnym wietrze, gęstej mgle i temperaturze bliskiej 0 stopni. Minister Obrony Narodowej ujawnił dziś, ile kosztowała pomoc Polski dla Ukrainy w ostatnich latach i jakiego sprzętu dotyczyła. W końcówce rządów PiS-u w latach 2022-2023 koszt uzbrojenia przekazanego do Kijowa wyniósł niemal 15 miliardów złotych. Od 2024 roku do chwili obecnej, a więc za rządów obecnej koalicji, donacje kosztowały Polskę 1,5 miliarda złotych. Minister Obrony zaznaczył, że największe dotacje zostały przekazane za czasów rządów PiS.
2: Oni dzisiaj nie chcą o tym pamiętać, że przekazywali ten sprzęt. Ja im nie tylko będę to przypominał, ale będę ich bronił w tych decyzjach. Pomoc dla Ukrainy jest naszym strategicznym zadaniem wynikającym z racji stanu Rzeczpospolitej. Im więcej strąconych pocisków, im więcej zniszczonych dronów Federacji Rosyjskiej, tym Polska bezpieczniejsza.
1: Polska pomoc dla Ukrainy wynika z naszych sojuszniczych zobowiązań. Wśród przekazanych Ukrainie środków od 2024 roku wicepremier wymienił też pociski rakietowe do systemu Patriot, od których zaczęła się ostatnia burza polityczna wywołana przez Mariusza Błaszczaka, byłego ministra obrony. A jutro Parlament Europejski na posiedzeniu w Strasburgu przeprowadzi debatę na temat postępów akcesyjnych Ukrainy. Do projektu rezolucji w tej sprawie większość frakcji w Izbie zgłosiła poprawki krytyczne wobec nadania jednostce wojskowej nazwy UPA przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Europoseł Braun ponownie ukarany przez Parlament Europejski za obrażanie szefowej dyplomacji. Utraci dietę europosła za okres 2 dni i na 20 dni zostanie wykluczony z obrad Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Obrony, poinformowała przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Kara została nałożona w związku z obrażaniem przez Brauna szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas. Dzisiejszy etap turnieju kolarskiego Tour de France odbywa się bez udziału publiczności. To ze względu na rozległy pożar, jaki wybuchł w Pirenejach. Płomienie objęły już ponad 4600 hektarów lasu. To dramatyczne przeżycie, opowiada mieszkanka okolic.
3: Usłyszeliśmy wybuchy. Powiedziano nam, że wybuchają butle z gazem i że płoną domy. Ludzie zaczęli biegać ze swoimi zwierzętami i walizkami. Widziałam to na własne oczy.
1: W Pirenejach nadal trwa akcja gaśnicza. Z pożarem walczy około 700 strażaków. I jeszcze tydzień liliowców, który właśnie rozpoczął się w ogrodzie botanicznym w Łodzi. Podziwiać można blisko 16 tysięcy kwitnących kwiatów w około 90 odmianach. Będzie też można uczestniczyć w spacerach z przewodnikiem i wykładach o historii i uprawie. Tydzień liliowców potrwa do niedzieli.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W nocy okresami prognozowane są opady deszczu. Bardziej intensywne mogą być w centrum i na wschodzie. Temperatura minimalna od 11 stopni na południowym wschodzie i w rejonach podgórskich do 17 na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr okresami będzie porywisty.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Aleksandra Jala, która w trzeciej rundzie wyeliminowała bryjącą tytuł Igę Świątek, odpadła w 1/8 finału Wimbledonu. Przegrała z Włoszką Jasmine Paolini 4-6, 6-4, 3-6. 21-letnia tenisistka i tak jest jednak pierwszą reprezentantką Filipin, która dotarła do tego etapu wielkiego szlema zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn. Drugi tydzień wielkoszlemowego Wimbledonu odbywa się już bez polskich singlistów, bo w weekend oprócz Świątek odpadł także Hubert Hurkacz, który miał ogromnego pecha. Przegrał przede wszystkim z kontuzją. Michał Waszkiewicz.
7: Hubert Hurkacz wygrał z Niemcem Janem Lenardem Struffem 2 pierwsze sety i wydawało się, że pewnie zmierza do ćwierćfinału. Niestety w czwartej partii nabawił się kontuzji mięśni brzucha, a w 5. secie przegrał z bólem i poddał mecz. Szkoda Polaka, bo grał świetny turniej. Nie można tego powiedzieć o Idze Świątek. Obrończyni tytułu odpadła już w 3. rundzie. Obniżka formy ma kilka przyczyn, uważa trener Tomasz Iwański.
8: Na pewno to jest presja oczekiwań własnych, na pewno to jest presja oczekiwań środowiskowych, na pewno to jest rozpoznanie gry, na pewno to są pewne niuanse, które nie są w grze IGI dopracowane. I konglomerat tych rzeczy tworzy sytuację trudną dla niej psychologicznie.
7: W turnieju kobiet mamy więcej niespodzianek, bo odpadły także 2 najwyżej rozstawione tenisistki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Słoweniec Tadej Pogacar wygrał 3. etap wyścigu kolarskiego Tour de France i został liderem klasyfikacji generalnej. 2. miejsce zajął dziś dotychczasowy lider wyścigu Duńczyk Jonas Wijnigo, a 3. był Kolumbijczyk Richard Carapaz. Polacy zajęli odległe lokaty. Podczas dzisiejszego etapu na trasie miało nie być kibiców, o czym poinformowali przed południem organizatorzy. Powodem jest rozległy pożar w Pirenejach Wschodnich. Ale gdzieniegdzie i tak pojawiły się spore grupy fanów, szczególnie na ostatnich kilometrach przed metą.
5: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
9: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
5: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Trwa nadzwyczajna sesja Rady Warszawy w sprawie Szpitala Południowego. Policja wyjaśni sprawę obiektu latającego nad Krakowem i wielkie iberyjskie starcie na Mundialu, mecz Portugalia-Hiszpania. Paulina Nawrocka, zapraszam. Bez emocji, ale i bez nowych konkretów radni Warszawy obradują na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Opozycja domagała się kolejnych dymisji, m.in. odpowiedzialnego za spółki, a co za tym idzie za Szpital Południowy, Tomasza Męciny. W piątek dymisję złożyły zastępczynie prezydenta Aldona Machnowska-Góra oraz Renata Kaznowska. O szczegółach Błażej Kulesza.
2: To jest już czwarty raz w ciągu ostatnich dwóch tygodni.
3: Prezydent tłumaczył, ale na większość pytań, jak chociażby sprawa fatalnego błędu w procedurze in vitro, jaka miała miejsce w Szpitalu Południowym, konkretna odpowiedź nie padła.
2: Ministerstwo Zdrowia wszczęło kontrolę, która rozpoczęła się 2 lipca i ma potrwać do 30 września. Czekamy na wyniki.
3: Radni w głosowaniu nie poparli też stanowiska, aby zdymisjonować kolejnego z zastępców Trzaskowskiego, Tomasza Męcinę.
4: Panowie zwalili odpowiedzialność na kobiety w zarządzie miasta.
3: Mówi Jan Mencfel, radny, miasto jest nasze.
4: Na pewno osobą, która uniknęła odpowiedzialności, jest szef Koalicji Obywatelskiej w Warszawie Marcin Kierwiński. Wiceprezydent Męcina jest jego zaufaną osobą, no i nic dziwnego, i to nie jest przypadek, że akurat on na swoim stanowisku pozostał.
3: Tym samym kolejnych politycznych konsekwencji afery jak na razie w ratuszu nie będzie.
1: Policja wyjaśnia sprawę obiektu, który unosił się nad północnym Krakowem. To był prawdopodobnie dron. Zauważył go pilot podczas lotu w rejonie lotniska w Balicach. Z tego powodu samoloty chwilowo były holdingowane, czyli musiały krążyć w powietrzu i nie mogły lądować. Obecnie na lotnisku nie ma już utrudnień. Wstrzymana rotacja amerykańskich wojsk do Polski zostanie wznowiona, przekazał dziś minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON otrzymał takie zapewnienie od zastępcy ambasadora USA i amerykańskiego attaché wojskowego.
5: Wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce.
1: Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Właśnie rozpoczyna się iberyjski hit 1/8 finału Mundialu. Już dziś jedna z piłkarskich potęg zakończy swój udział w Mistrzostwach Świata. Będzie to albo Hiszpania, albo Portugalia. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
6: Obie reprezentacje znają się doskonale. Ich pojedynki są zawsze zacięte. Faworyt? Ostatnie 10 meczów to 4 remisy i po 3 zwycięstwa obu drużyn. Ostatnie starcie na Mundialu? W Rosji 8 lat temu. Wynik 3-3. Wtedy wszystkie gole dla Portugalii zdobył Cristiano Ronaldo, który teraz jest już jedną nogą na emeryturze. Ale o tym jednym tytule nie przestaje marzyć. Czeka nas ciężka bitwa. Chcę się cieszyć każdą chwilą. Nie będę bardziej Cristiano, jeśli wygram Mistrzostwa Świata, ani nie będę mniej Cristiano, jeśli ich nie wygram. Wiadomo, że chciałbym, ale zwycięzca może być tylko jeden. Hiszpania na tym mundialu jeszcze nie straciła gola, nawet jeśli nie zawsze grała ładnie, mówi Rodri. Wielu ludzi mówi o poziomie samej gry, ale uważam, że najważniejsza jest umiejętność wygrywania i zbudowanie takiej reprezentacji, która potrafi przechodzić kolejne rundy. To liczy się najbardziej. Oczywiście wszyscy chcemy grać ładnie, ale przyjechaliśmy tutaj, żeby wygrywać.
1: A kolejne spotkanie 1/8 finału, mecz USA-Belgia, rozpocznie się w Seattle o 2 w nocy czasu polskiego.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W nocy może popadać, bardziej intensywnie w centrum i na wschodzie. Temperatura minimalna od 11 na południowym wschodzie do 16 stopni na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr okresami będzie porywisty, a jutro pogoda podobna jak dziś.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Aleksandra Jala, która w trzeciej rundzie wyeliminowała broniącą tytułu Igę Świątek, odpadła w 1/8 finału Wimbledonu. Przegrała z Włoszką Jasmine Paolini 4-6, 6-4, 3-6. 21-letnia tenisistka i tak jest jednak pierwszą reprezentantką Filipin, która dotarła do tego etapu wielkiego szlema, zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn. Drugi tydzień wielkoszlemowego Wimbledonu odbywa się już bez polskich singlistów, bo w weekend oprócz Świątek odpadł także Hubert Hurkacz, który miał ogromnego pecha. Przegrał przede wszystkim z kontuzją. Michał Waszkiewicz.
6: Hubert Hurkacz wygrał z Niemcem Janem Lenardem Struffem 2 pierwsze sety i wydawało się, że pewnie zmierza do ćwierćfinału. Niestety w czwartej partii nabawił się kontuzji mięśni brzucha, a w piątym secie przegrał z bólem i poddał mecz. Szkoda Polaka, bo grał świetny turniej. Nie można tego powiedzieć o Idze Świątek. Obrończyni tytułu odpadła już w trzeciej rundzie. Obniżka formy ma kilka przyczyn, uważa trener Tomasz Iwański.
10: Na pewno to jest presja oczekiwań własnych, na pewno to jest presja oczekiwań środowiskowych, na pewno to jest rozpoznanie gry, na pewno to są pewne niuanse, które nie są w grze IGI dopracowane. I konglomerat tych rzeczy tworzy sytuację trudną dla niej psychologicznie.
6: W turnieju kobiet mamy więcej niespodzianek, bo odpadły także dwie najwyżej rozstawione tenisistki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina.
9: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Słoweniec Tadej Pogacar wygrał trzeci etap wyścigu kolarskiego Tour de France i został liderem klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął dziś dotychczasowy lider wyścigu Duńczyk Jonas Winigo, a trzeci był Kolumbijczyk Richard Carapaz. Polacy zajęli odległe lokaty. Podczas dzisiejszego etapu na trasie miało nie być kibiców, o czym poinformowali przed południem organizatorzy. Powodem jest rozległy pożar w Pirenejach Wschodnich. Ale gdzieniegdzie i tak pojawiły się spore grupy fanów, szczególnie na ostatnich kilometrach przed metą.

0: zmysł napięcie. Sprzątaj dyskretnie, wyjdź poza pętlę i zabierz swój kłębek. Nici, znowu się plączesz jak nici. Zresztą ty dobrze wiesz, kici. Tu każdy dobrze ci życzy, nie widzisz?
1: Nie widzisz?
0: Możesz na mnie liczyć.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: MON podsumowuje wsparcie dla Ukrainy. Premier zapewnia o kontynuacji. Trwa nabór wniosków o pieniądze na szkolną wyprawkę. I wielkie kontrowersje na mundialu z czerwoną kartką w roli głównej. Paulina Nawrocka zapraszam. 15 miliardów za rządów PiSu, 1,5 miliarda za rządów koalicji. MON podsumowuje pomoc w sprzęcie dla Ukrainy. To pokłosie awantury o przekazanie rakiet Patriot. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że rakiety do systemu Patriot zostały przekazane Ukraińcom, ale jak zaznaczył, bez wpływu na nasze możliwości obronne. Nie igrajcie z ogniem, apeluje natomiast Donald Tusk do polityków opozycji. W ten sposób odpowiada na zarzuty Prawa i Sprawiedliwości i Federacji, które są oburzone wysłaniem na wschód pocisków do systemu Patriot.
2: Każda rakieta wystrzelona w Ukrainie, celna, która niszczy pociski, rakiety, drony, samoloty agresora, to jest większe bezpieczeństwo Polski.
1: Donald Tusk zapewnił też, że Polska nadal będzie wspierała militarnie Ukrainę. 300 zł do wzięcia ruszył nabór wniosków o wypłatę pieniędzy na wyprawkę szkolną. ZUS przypomina, że mogą je składać rodzice lub opiekunowie uczniów do 20 roku życia, mówi Beata Kopczyńska ze śląskiego ZUS-u.
3: Warto sprawdzić, czy we wniosku poprawne są PESEL dziecka, nazwa i adres szkoły oraz numer konta, bo ZUS będzie wypłacał świadczenie wyłącznie na wskazany we wniosku rachunek bankowy.
1: Wnioski można składać tylko elektronicznie do końca listopada. Co najmniej od jutrzejszego poranka lotnisko w Katanii na Sycylii pozostanie zamknięte, poinformował wieczorem zarząd portu lotniczego, tym samym przedłużono wstrzymanie wszystkich lotów, bo według wcześniejszych założeń zarządu lotniska przyloty i odloty miały zostać wznowione jeszcze dziś, a wszystko w związku z aktywnością Etny, najwyższego wulkanu w Europie. Awaria krajowego systemu energetycznego na Kubie, licząca 9 milionów 600 tysięcy mieszkańców, wyspa została pozbawiona prądu, poinformowało państwowe przedsiębiorstwo Union Electrica, cytowane przez agencję AFP. Do awarii o takiej skali doszło trzeci raz w ostatnim półroczu. Motorówki, skutery wodne, defibrylatory, torby medyczne i drony. Wodne ochotnicze pogotowia ratunkowe w całym kraju dostają właśnie dotacje. Dodatkowo do podlaskich WOPR-ów mają w tym roku trafić 2 miliony złotych z programu ochrony ludności. W Łomży, jak zapowiada Tomasz Malinowski z tamtejszej stanicy, pieniądze pójdą na nowe łodzie ratownicze z polipropylenu.
4: Czyli z odkształcalnego tworzywa, które idealnie sprawdza się na rzekach. Jest to tworzywo, które w wyniku uderzenia od kamienia nie powoduje uszkodzenia dna, łódź może dalej płynąć.
1: Do końca czerwca w Polsce utonęło już ponad 60 osób, ani jedna w miejscu pilnowanym przez ratowników WOPR. FIFA odrzuciła odwołanie belgijskiego związku piłkarskiego w sprawie zawieszenia kary dyskwalifikacji dla Amerykanina Follerina Balogana w Mistrzostwach Świata. Amerykanin został ukarany czerwoną kartką w meczu z Bośnią i Hercegowiną, co automatycznie oznacza dyskwalifikację w kolejnym spotkaniu. FIFA postanowiła jednak zawiesić tę dyskwalifikację na roczny okres próby. W tle sprawy jest informacja o rozmowie telefonicznej prezydenta FIFA Gianniego Infantino z prezydentem USA Donaldem Trumpem właśnie o czerwonej karcie. Spotkanie USA-Belgia w Seattle o 2 w nocy czasu polskiego.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, prognozowane są też opady deszczu. W południowej połowie kraju lokalnie mogą wystąpić burze, na termometrach od 17 stopni na północy do 24 na południowym zachodzie i południu. Wiatr okresami będzie silny i porywisty.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: Tak, tak. Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: polsku.
1: Być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to. To tak